And I think to myself, why now? Why me?

0: Już piątek, 17 lipca, godzina 6 wybiła. Czas rozpocząć ten dzień od wiadomości.
1: Donald Trump po raz kolejny uderza w amerykańskie media. Prezydent USA stwierdził, że stacje telewizyjne, które nie transmitowały jego orędzia o bezpieczeństwie wyborów, powinny stracić koncesję. Wymienił m.in. ABC News i NBC, zarzucając im udział w spisku i celowe ukrywanie informacji przed Amerykanami. Trump przekonywał, że media chronią radykalną lewicę, a uczciwość wyborów i przekazu informacyjnego jest kluczowa dla funkcjonowania państwa. Jego słowa mogą wywołać kolejną debatę o granicach wolności mediów i relacjach Białego Domu z prasą. Tymczasem wczoraj administracja Donalda Trumpa ogłosiła nowe przepisy dotyczące wiz dla studentów, no i właśnie dziennikarzy. Skraca on dopuszczalny czas pobytu na terenie USA na wydanym dokumencie. O szczegółach nasz korespondent w Waszyngtonie, Paweł Żuchowski.
2: Dzień dobry, chodzi o wizy studenckie F oraz J, a także I dla dziennikarzy. Obecna administracja zrywa z praktyką trwającą od 70 lat, wprowadza limity. W przypadku studentów na wizach F i uczestników wymian studenckich J będą to maksymalnie 4 lata, ewentualnie czas wskazany przez uczelnię. Korespondenci zagranicznych mediów będą mieć zagwarantowany pobyt przez 240 dni z możliwością kolejnych przedłużeń. Wyjątkiem są dziennikarze z Chin, których wizy będą ważne przez jedynie 90 dni. Nowe rozporządzenie wprowadza szereg restrykcji, na przykład ogranicza do 24 miesięcy łączny pobyt na kursach językowych. Nowe przepisy mają wejść w życie od września.
1: Bezpiecznego miejsca, by leczyć, już nie ma. To tytuł raportu opracowanego przez Lekarzy bez Granic działających na Ukrainie. Medycy odnotowali wzrost liczby przeprowadzonych celowych rosyjskich ataków na szpitale i placówki medyczne. Stopniowo zmienia się też charakter użytego uzbrojenia i zadawanych ran. Ze szczegółami w tej sprawie Tomasz Skory.
3: Według Lekarzy bez Granic w miarę rozwoju konfliktu liczba rannych w wyniku działania bomb i artylerii ustąpiła liczbie poszkodowanych przez bojowe drony, tak zwane first person view.
4: Jest to taka broń, która pozwala żołnierzom precyzyjnie identyfikować i atakować cele w czasie rzeczywistym i zespoły Lekarzy bez Granic we wschodniej i południowej Ukrainie działają pod ciągłym zagrożeniem właśnie takimi atakami.
3: Zmienia się też taktyka rosyjskich uderzeń. Coraz częściej to double tap. Krótko po pierwszym ataku następuje kolejny, wyraźnie wymierzony w ratowników.
0: To będzie naprawdę upalny piątek w Toruniu, choć od samego rana jeszcze 20 stopni Celsjusza na termometrach i w miarę świeże powietrze. Zmieni się to jednak bardzo szybko, bo przed południem już temperatura zacznie rosnąć do prawie 30 stopni Celsjusza. Maksymalnie możemy spodziewać się nawet 31 na termometrach. Sytuacja pogodowa zmieni się późnym popołudniem, wtedy to możemy spodziewać się zachmurzenia, a także opadów deszczu. I jak tam piątkowa pobudka? Oczywiście mam nadzieję, że była jak najprzyjemniejsza, bo myślimy już wszyscy o weekendzie. Weekend zaczynamy od muzyki, jak zawsze. I razem z Cher będziemy wystarczająco silni, aby podbić ten poranek. Oliwia Ciszewska, gramy.

czasem za dobry humor o poranku w piątek odpowiada dobra muzyka. Za tę ścieżkę dźwiękową odpowiadamy my. No i już za chwilę zerkniemy sobie wspólnie do kalendarza. Sprawdzimy, kto dzisiaj świętuje swoje imieniny.

Dobry, bo piątkowy poranek, 17 lipca w kalendarzu. Ale to nie wszystko, bo mamy jak zawsze sporo okazji do świętowania. Imieniny dzisiaj, przy piątku, idealnie, w najlepszy dzień tygodnia, obchodzą Aneta, Bogdan, Jadwiga, Marcelina, Leon, Andrzej, Felix, a także Westyna. Najlepszego, kochani, możecie pochwalić się dzisiaj bliskim, że obchodzicie swoje imieniny w Światowy Dzień Emoji. Tak, tak, tych buziek, które dodajemy do wiadomości w komunikatorach, w SMS-ach, gdziekolwiek. A skoro mamy piąteczek, to wiadomo, jakie emoji dzisiaj najbardziej pasuje. No, uśmieszek z imprezową trąbką przy ustach. No, a o czym pomyśleliście?

0: Wakacyjne rano i dobrze. A jeśli ktoś rano zastanawiał się, czy jego serce już zdążyło obudzić się przy tym pierwszym alarmie, czy może dopiero poruszyło się nieco bardziej przy kolejnym, to w Toruniu będzie można sprawdzić, jak działa ten najważniejszy organ w naszym organizmie. W niedzielę 19 lipca w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy odbędzie się Dzień z Sercem. Będą eksperymenty, obserwacje pod mikroskopem, ciekawostki o krwi, no i wyzwania, w których będzie można m.in. sprawdzić, jak pracuje układ krążenia. Czyli będzie okazja zajrzeć do środka człowieka bez kolejek u lekarza.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Taki nasz poranny, radiowy sposób. Najpierw przepraszamy, sorry papi, na antenie Radia Gra, a zaraz będziemy przejmować się kryzysową narzeczoną, bo to już za chwilę na naszej antenie.
1: Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę Moja Biedronka. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 8,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę Moja Biedronka. A prosto z lady tradycyjnej świeża łopatka wieprzowa. 8,99 za kilogram. Biedronka.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media.

0: trzech odcinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
1: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra.com.

0: 57120. Powtórzę, 500-271-200.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dzisiaj z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie lody w wielopaku. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
2: Po reklamie.
6: To będzie naprawdę upalny piątek w Toruniu, choć od samego rana jeszcze 20 stopni Celsjusza na termometrach i w miarę świeże powietrze. Zmieni się to jednak bardzo szybko, bo przed południem już temperatura zacznie rosnąć do prawie 30 stopni Celsjusza. Maksymalnie możemy spodziewać się nawet 31 na termometrach. Sytuacja pogodowa zmieni się późnym popołudniem, wtedy to możemy spodziewać się zachmurzenia, a także opadów deszczu.
7: To jest Radio Gra.

0: Dobrze, bo razem o poranku w Radiu gra Toruń. A teraz dobre wiadomości dla wszystkich mieszkańców, którzy kochają bydgoskie przedmieście i tamtejszy park. A szczególnie dobre też są to informacje dla najmłodszych oraz ich rodziców. Park miejski przejdzie modernizację i ma stać się jeszcze bardziej przyjazny dla odpoczynku i zabawy. Władze miasta zapowiadają kompleksowy remont parku, który obejmie naprawę głównych alejek, odnowienie fontanny oraz modernizację placu zabaw. Czyli nadal park na Bydgoskim będzie miał to, co kochamy najbardziej. Dorośli, miejsce do relaksu i kawy w plenerze, a dzieci, miejsce do zabawy w cieniu drzew.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: powoli zbliżamy się do godziny 7:00. To czas na nasze wiadomości, a także prognozę pogody oraz, co najważniejsze, już po raz ostatni w tym tygodniu, horoskop Radia Gra. Sprawdzę dla Was, co najważniejsze, no i sobie troszkę może poczarujemy, aby ten weekend był dla nas jeszcze lepszy.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski. Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3.
7: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
8: Uwaga kierowcy! Od 18 lipca w związku z modernizacją torowiska tramwajowego zmieni się organizacja ruchu na ulicy Szosę Lubicka. W rejonie skrzyżowania z ulicami Ślaskiego i Jamonta ruch zostanie ograniczony do dwóch pasów, a skręt w lewo w ulicę Jamonta będzie niemożliwy. Utrudnienia potrwają do 29 sierpnia. Dojazd do osiedla Rubinkowo będzie możliwy ulicami Rydygiera i Łyskowskiego lub ulicą Dziewulskiego. Prosimy o ostrożną jazdę. Szczegóły na mzk-toruń.pl.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
9: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się odmalować salon.
12: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
11: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
12: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
13: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
0: Już piątek, 17 lipca, godzina 7 na zegarach. Czas na raport Radia Gra.
14: Marta Manerowska, dzień dobry. Zaczynamy lokalny raport o poranku. Zapraszam. Za nami nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa poświęcona sytuacji w kujawsko-pomorskich szpitalach, ale przede wszystkim dotycząca sytuacji w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu. Zarzuty dotyczące funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego na Bielanach ma porozumienie rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Wczoraj głos w tej sprawie zabrał wiceprzewodniczący.
15: Mianowicie główny zarzut dotyczył braku obsady lekarza dyżurnego SOR, lekarza systemu, który ma ten odcinek szpitala, przede wszystkim zabezpieczać w sposób stały. Nie ma lekarza na SOR, który by nimi się zaopiekował, tylko musi być oddelegowany z innego oddziału. Więc ten problem jest kluczowy. Przede wszystkim brak zabezpieczenia lekarzem systemu szpitalnego oddziału ratunkowego oraz bilokacja lekarzy.
14: Mówił Władysław Krajewski, który pełni funkcję wiceprzewodniczącego w porozumieniu rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Do tego tego tematu wrócimy jeszcze w ogólnopolskiej części raportu. Zmieniamy temat i jednocześnie przypominamy, że od jutra zmieni się organizacja ruchu na krzyżówce szosy Lubickiej, Jamonta i Ślaskiego. Również od jutra tramwajowa jedynka wznowi kursowanie do przystanku przy Skarpie, a jeżdżąca podczas prac linia numer 9 będzie zawieszona.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
14: W styczniu przyszłego roku może wejść w życie górny limit zarobków lekarzy. To maksymalnie 240 zł brutto za godzinę pracy lekarza w publicznym szpitalu. Plan zmian Ministerstwo Zdrowia przedstawiło na wczorajszym posiedzeniu zespołu trójstronnego. I taki zapis znajdzie się w ostatecznej wersji przepisów. Będą one częścią reformy systemu ochrony zdrowia.
16: Uwagi do tych propozycji złoży na pewno Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. Jego przewodnicząca Grażyna Cebula-Kubat przekonuje, że maksymalną stawkę dla lekarzy należy zróżnicować w zależności od zakresu obowiązków konkretnych osób.
17: Po czym nam się to może skończyć? Że lekarze naprawdę wysoko wykwalifikowani będą nam odchodzić.
16: Formalne konsultacje tych przepisów mają rozpocząć się w przyszłym tygodniu.
14: A to był Michał Dobrołowicz.
18: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
14: To jest raport sportowy, zapraszam. Szymon Marciniak nie posędziuje w finale Mistrzostw Świata ani w meczu o trzecie miejsce. Ostateczną decyzję w tej sprawie podjęła w nocy FIFA. Finał poprowadzi Słoweniec Slavko Vincic, a mecz o trzecie miejsce Wenezuelczyk Jesus Valenzuela. Nominacja Vincicia jest zaskoczeniem, bo w tym sezonie za sędziowanie nie zbierał najwyższych recenzji. Mówi się jednak, że FIFA chce go w ten sposób uhonorować, bo kończy karierę. Szymon Marciniak nie zostanie więc pierwszy w historii sędzią, który poprowadzi finał mundialu dwa razy z rzędu. Swoje występy zakończył na dwóch spotkaniach fazy grupowej: Argentyny z Algierią oraz Iranu z Egiptem. Debiut Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire przełożony, podobnie jak całe spotkanie z Vancouver Whitecaps. Powodem jest dym, który nadciąga nad wieczne miasto z powodu pożarów w Kanadzie. Zatem pierwszy mecz w barwach nowej drużyny Lewy może rozegrać 23 czerwca.
18: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
14: Przed nami upalny piątek w Toruniu z przewidywaną maksymalną temperaturą nawet do 32 stopni Celsjusza. Będzie więc bardzo gorąco, ale uwaga, pod wieczór może nastąpić załamanie pogody. Pojawi się intensywny deszcz, do tego mogą dojść burze i silny wiatr.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
0: Cieszę się, że jesteście ze mną od samego rana w piątek, bo wiem, jest ciężko, ale będzie tylko lżej. Wypijamy kawkę i posłuchamy super muzyki. Przed nami Velvet Chemistry, hit pełne słońca, jak zawsze w Radiu Gra.

Mundialowa Shakira, daj, daj. I co ja wam mogę dać, moi drodzy? No oczywiście, że horoskop o tej porze. Księżyc dzisiaj, w piątek, znajduje się w znaku panny. To pierwsza ciekawostka. Dlatego dzień powinien być spokojny. Najchętniej skupimy się na zajęciach, które związane są z naszym domem, ze zdrowiem, ale też i z urodą. Dlatego, drogie panie i panowie, maseczka, dodatkowe 15 minut w łazience, to przy piątku jest wręcz wskazane. Zodiakalny baran postawi dzisiaj na towarzystwo, a byk na załatwianie wszystkich możliwych spraw, tych zaległych i obecnych. Siły życiowe będą, więc teraz tylko trzeba to wykorzystać.

0: Poczułam się trochę, jakbym była na letniej imprezie na plaży, a nie u nas o poranku w studiu Radia Gra i na Amazing hity pełne słońca. No to przejdźmy do innych hitów ostatnich dni, czyli Michała Wiśniewskiego i Mandaryny. Sporo się już o nich powiedziało, ale nie powiedziałam wam jednego, najważniejszego faktu z mojego życia. Kochałam się w Michale Wiśniewskim i myślę, że nie byłam jedyna, dlatego trochę jest mi smutno, że znalazł sobie kolejną wybrankę. No ale z drugiej strony jest to pocieszające, że jest to Mandaryna. Dlatego trzymam kciuki i pomimo tego, że mówią, że nie będzie kolejnego ślubu i wesela, to i tak, troszkę na to liczę. Może nie na biegunie północnym, ale na jakiejś gorącej plaży, kto wie.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: Uwielbiam spacerować po Toruniu. Och, tyle zieleni w samym centrum miasta.
7: To prawda. Sprawia, że nasze miasto jest jeszcze piękniejsze i przyjazne mieszkańcom.
6: Prezydent miasta Torunia zaprasza do wzięcia udziału w głosowaniu na Zielony Ogródek Toruńskiej Starówki.
7: Odbywa się ono na stronie Gra FM i potrwa do 20 lipca.
6: Razem twórzmy piękną i zieloną Toruńską Starówkę.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
2: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
3: I pomysłów.
2: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
3: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
2: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
3: Pelet oraz węgiel.
2: I wiele innych produktów.
3: Młyniec Skład Budowlany.
2: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
4: Kropla, kropla i kropelka. Na zjeżdżalni frajda wielka. Stoisz w górze, wołasz hurra! I do wody dajesz nura! Raz, dwa, trzy, jako pierwszy zjeżdżasz ty!
5: Każdy chce być pierwszy. W parku wodnym w plenerowym centrum rozrywki. Zapraszamy na fenomenalne zjeżdżalnie wodne dla małych i dużych. Mega zjeżdżalnie dla dorosłych oraz gigantyczny basen. Bawimy się od wtorku do niedzieli. Plenerowe centrum rozrywki. Papowo Toruńskie, Warszawska 78B. Znajdź nas na Facebooku.
6: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
7: Na paznokcie.
6: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bike.
8: Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
9: Uwaga kierowcy! Od 18 lipca w związku z modernizacją torowiska tramwajowego zmieni się organizacja ruchu na ulicy Szosę Lubicka. W rejonie skrzyżowania z ulicami Ślaskiego i Jamonta ruch zostanie ograniczony do dwóch pasów, a skręt w lewo w ulicę Jamonta będzie niemożliwy. Utrudnienia potrwają do 29 sierpnia. Dojazd do osiedla Rubinkowo będzie możliwy ulicami Rydygiera i Łyskowskiego lub ulicą Dziewulskiego. Prosimy o ostrożną jazdę. Szczegóły na mzk-toruń.pl.
10: Po reklamie.
11: Słuchasz Radia Gra.

0: Gorące hity na antenie i gorąca atmosfera wokół nas. Temperatura rośnie. Dzisiaj spodziewamy się gorączki, dlatego Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego już informuje, że szczególnie w godzinach od 12 do 20 trzeba mieć na siebie szczególną uwagę. Pamiętajcie, że wychodząc na miasto możecie skorzystać zarówno ze zraszaczy wodnych w samym centrum, na rynku staromiejskim, na rynku nowomiejskim, przy Alei Solidarności czekając na autobus i tramwaj, ale także na bulwarze filadelfijskim. Pamiętajcie również o zdrojach z wodą pitną na rynku staromiejskim i nowomiejskim. O wodzie trzeba pamiętać. Już teraz z samego rana polecam spakować bidon, najlepiej taki trzymający temperaturę, aby zawsze mieć pod ręką zimną wodę dla ochłody.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
0: No a teraz chłodzić się muzycznie raczej nie będziemy. Wręcz przeciwnie, Higher na antenie Radia Gra.

0: Rocky Just The Way You Are w remiksie Davida Guetty. Już teraz wybrzmiało na naszej antenie sporo letnich hitów, które możecie dodawać śmiało do letnich playlist. No to co jeszcze będę miała dla was? Oczywiście z samego rana przyjemnie espresso od Sabriny Carpenter. To już niedługo w Radiu Gra.
1: Reklama.
2: Dorimpex tani weekend od czwartku do soboty. Karkówka bez kości 16,99 kg. Pomidor malinowy 3,99 kg. Mięso z indyka na kotlety 500 gramów 9,99 opakowanie. Kupuj także online na dorimpex.pl.
3: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
4: No i co, Barbara, co?
3: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Masz pomysł na sesję? Stwórz ją w HA Studio na Trójskim Jarze. Czekają na Ciebie dwa nowoczesne studia fotograficzne, mnóstwo stylowych dodatków i profesjonalne oświetlenie, które pozwoli zrealizować każdą kreatywną wizję. Tworzysz content, budujesz markę osobistą lub chcesz mieć wyjątkowe zdjęcia? To miejsce dla Ciebie. Rezerwacje wygodnie przez Booksy lub Instagram. Wkrótce zapraszamy także na drzwi otwarte. Szczegóły pojawią się niebawem. Więcej informacji na haastudio.eu.
2: Dyskontowe Asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 40.

0: 39 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Co ty taki zakręcony?
2: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
1: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
2: Co? Tak szybko?
1: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
2: Czekaj!
1: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
3: Toruń, Lelewela 33.
1: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: Klinika Gruszka w Gnieźnie od lipca oferuje badanie rezonansem magnetycznym dla dorosłych i dzieci od lat 10. Gniezno, ulica Koszarowa 3B przez 4. Telefon 61 200 30 30. Klinikagruszka.com.
5: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo ptasie mleczko 11 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Po reklamie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
11: Przed nami upalny piątek w Toruniu z przewidywaną maksymalną temperaturą nawet do 32 stopni Celsjusza. Będzie więc bardzo gorąco, ale uwaga, pod wieczór może nastąpić załamanie pogody. Pojawi się intensywny deszcz, do tego mogą dojść burze i silny wiatr.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
12: To jest Radio Gra.
13: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Gramy w ten piątkowy poranek i lecimy dalej. Przypomnę od razu, że skoro początek weekendu w Toruniu, to również czeka nas wspaniała nocna straż, która będzie przemierzała ulicami toruńskiej Starówki i szukała arcyłotra, no albo takiego drobnego łotra. Towarzystwo Miłośników Torunia przy wsparciu gminy miasta Toruń organizuje właśnie taką nietypową atrakcję, dlatego jeżeli jeszcze ich nie spotkaliście, to co piątek w wakacje około godziny 21 wypatrujcie ich na toruńskiej Starówce, a szczególnie w okolicach Kopernika i naszego Złotego Osiołka.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Nie chcę nikogo stresować, ale zbliża się godzina 8, dlatego powoli, powoli szykujemy się do tego, co od 8 powinno się rozpocząć. Między innymi nasz raport i prognoza pogody. Od tego zaczynamy. Pamiętajcie także o kawusi, herbatce i szklance wody, bo to także z samego rana jest bardzo ważne.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
3: Uwielbiam spacerować po Toruniu. Och, tyle zieleni w samym centrum miasta.
4: To prawda. Sprawia, że nasze miasto jest jeszcze piękniejsze i przyjazne mieszkańcom.
3: Prezydent miasta Torunia zaprasza do wzięcia udziału w głosowaniu na Zielony Ogródek Toruńskiej Starówki.
4: Odbywa się ono na stronie Gra FM i potrwa do 20 lipca.
3: Razem twórzmy piękną i zieloną Toruńską Starówkę.
5: Jest za gorąco lub za zimno. Wybierz iSwings. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSwings. Zadzwoń 570 035 770.
6: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
7: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? Od 17 do 19 lipca zapraszamy na festiwal food trucków nad Wisłą na Płoniach Nadwiślańskich w Toruniu. Start w piątek o 16. Bawimy się do niedzieli do 19. Pyszne jedzenie, relaks nad Wisłą i atrakcje dla całej rodziny. Do zobaczenia!
8: Biznes z milionowymi obrotami do wynajęcia lub sprzedaży. Pilnie z powodów rodzinnych wydzierżawię lub sprzedam dochodowy market mini Mrówka koło Ciechocinka. 12 lat sukcesu, stała baza klientów i doskonała lokalizacja. W ofercie pełna nieruchomość, wyposażenie, urządzenia oraz dostęp do profesjonalnego zespołu pracowników. Cena 5000 zł za dzierżawę. Wartość magazynowa 1000 zł. Zadzwoń teraz 500-271-200. Powtórzę 500-271-200.
9: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava Daba Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
10: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka MPM, taniej o 300 zł. Teraz za 1189 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1489. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 24 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: O reklamie.
0: Na zegarach wybiła godzina 8, a to oznacza jedno, kolejny raport Radia Gra.
11: Marta Manerowska, witam ponownie o poranku i zapraszam. W szkole podstawowej w Lubiczu Górnym powstaje nowoczesna kuchnia i stołówka. Co aktualnie dzieje się na budowie? O tym nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
12: W ramach inwestycji prowadzone są gruntowne prace budowlane zarówno na parterze, jak i na poziomie -1, gdzie powstają nowe ściany, instalacje i tynki. Na poziomie -1 zaplanowano zaplecze kuchenne i pomieszczenia sanitarno-socjalne. Kuchnia będzie wyposażona w nowoczesny sprzęt gastronomiczny i dwie windy towarowe. Będą tam przygotowane posiłki nie tylko dla uczniów z Lubicza Górnego, ale także z Lubicza Dolnego i Młyńca. Prace mają się zakończyć do końca października tego roku.
11: Więcej informacji na gra.fm. A teraz wiadomość z Urzędu Miasta o tym, że Wydział Edukacji Toruńskiego Magistratu funkcjonuje teraz pod nowym adresem przy Placu Świętej Katarzyny na terenie 10 Liceum Ogólnokształcącego.
13: Wiadomości ogólnopolskie.
11: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałem. Cała pogodowa mapa świeci dziś na żółto i pomarańczowo. Są ostrzeżenia pierwszego stopnia w 3-stopniowej skali, a termometry mają dziś wskazywać nawet ponad 30 stopni. Eksperci proszą o rozsądek.
14: To są najczęściej osoby, które po prostu tracą przytomność.
15: Wydaje im się, że są młode, mają siłę, mogą iść na przykład pobiegać, a lepiej powstrzymać się w czasie takiego największego upału.
14: To jest bardzo groźne, bardzo zdradzieckie, ponieważ w początkowej fazie właśnie nie czujemy tego, że coś się z nami dzieje nie tak. Dopiero kiedy następuje taka dezorientacja, to bardziej zauważają to osoby postronne niż my.
11: Ostrzega major, lekarz Łukasz Wawrzyniak z Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie. Rozmawiała z nim dziennikarka Kamila Konturek-Zięba.
16: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
11: To jest raport sportowy, zapraszam. Koszykarz Adam Bręk, jeden z najbardziej walecznych zawodników ostatniego sezonu, żegna się z twardymi piernikami. Sportowiec znany był nie tylko z efektownych akcji, ale przede wszystkim z ogromnego zaangażowania i wsparcia, jakie dawał drużynie na parkiecie. Po zakończonym sezonie w Toruniu Bręk zdecydował się kontynuować swoją koszykarską karierę w Anwilu Włocławek. Zmieniamy dyscyplinę i teraz piłka nożna. Po raz siódmy w historii Lech Poznań zdobył Super Puchar Polski. Mistrzowie kraju, chociaż przegrywali, ostatecznie pewnie pokonali wicemistrza i zdobywcę pucharu Górnika Zabrze 3-1.
16: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
11: Nawet 32, a może i 33 stopnie wskażą dzisiaj toruńskie termometry, a przed tak wysokimi temperaturami ostrzegają synoptycy. Uważajcie na siebie. W drugiej części dnia, najprawdopodobniej pod wieczór, przyjdzie załamanie pogody, wystąpią silne opady deszczu, wiatr, niewykluczona jest też burza. Jutro już będzie chłodniej, do 25 stopni.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
0: Lecimy i nie śpimy, moi drodzy, kolejne hity pełne słońca. Oliwia Ciszewska, zapraszam. A krótko po godzinie 8, utwór, który warto wziąć sobie do serca, szczególnie tytuł Girls Just Wanna Have Fun, Cyndi Lauper, już teraz na antenie Radia Gra.

0: to You już teraz na naszej antenie, kolejny letniaczek. No i skoro mamy początek weekendu, może zastanawiacie się, czy jechać nad morze, to mam taką wiadomość, która może trochę ostudzić wakacyjny entuzjazm. Sanepid skontrolował ponad 300 lokali gastronomicznych w zachodniopomorskim, no a efekt 31 mandatów i zakwestionowane próbki lodów z automatów. Inspektorzy wykryli m.in. problemy z higieną i przechowywaniem żywności. Czyli może wcale nie jest tak źle zostać u siebie. Przynajmniej lody z osiedlowej budki smakują trochę mniej ryzykownie.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Tak wam gramy po godzinie 8:00, hity pełne słońca. A teraz taka poranna ciekawostka dla wszystkich, którzy od miesięcy zbierają butelki i puszki. Sieci handlowe ujawniły rekordowe kupony z systemu kaucyjnego. No i proszę bardzo, zaczynamy od dołu, od trzeciego miejsca. 800 zł. Naraz. Taki kuponik wleciał komuś. Na drugim miejscu mamy kupon o wartości 1000 zł. A na pierwszym rekordzista, proszę bardzo, zebrał 1300 zł. Z butelek i puszek. No widzicie, jeśli zalegają wam gdzieś tam worki z butelkami, to już nie jest bałagan, a po prostu fundusz wakacyjny.
1: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
4: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbus 64% taniej, złoty 79 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
7: A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
10: Mamo, czy wygra Polska?
11: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesów centrum.
12: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
13: Uwaga kierowcy! Na rynku pojawiła się unikalna gwarancja Toyoty o nazwie Relax dla samochodów Toyota w wieku do 10 lat i o przebiegu do 185 tysięcy kilometrów. Jak z niej skorzystać? Wykonaj przegląd Relax w autoryzowanym serwisie Toyoty, a otrzymasz gwarancję Relax na rok lub na określony dla Twojego modelu Toyoty przebieg. Możesz ją przedłużać przy kolejnych przeglądach Relax.
14: O szczegóły zapytaj w salonie Toyota Bednarscy Toruń, ulica Skłodowskiej Kiri 1.
15: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
18: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
19: Po reklamie.
20: To jest Radio Gra.

0: wakacyjne rano i dobrze. Lecimy dalej z naszymi porannymi tematami i taka ciekawostka z letniej Rady Miasta Torunia, która odbyła się wczoraj. Zostały zmienione zasady funkcjonowania rad okręgów. Radni przyjęli uchwałę, dzięki której zamiast 13 okręgów będzie 18. Pojawią się nowe, m.in. Glinki, Bielany, Koniuchy i Wrzosy Wschód. A chodzi o to, żeby mieszkańcy mieli bliższą reprezentację swoich osiedli, no i łatwiej mogli zgłaszać lokalne sprawy. Czyli jeśli do tej pory ktoś mówił, na moim osiedlu nikt mnie nie słucha, no to teraz będzie miał trochę bliżej, przynajmniej do swojej rady okręgu.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Po 8 rozpoczynaliśmy z Cyndi Lauper, która śpiewała o dziewczynach. Teraz proszę, Bebe Rexha, Sad Girls razem z Davidem Guettą. No i czy kolejne kobiece hity nam się szykują? Może nie konkretnie kobiece, a takie do kobiet śpiewane. Komodo, Is This Love, a także Michael Jackson i Paul McCartney. Say, say, say. Już za chwilę w Radiu Gra.
1: Reklama.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sykut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Uwaga kierowcy! Od 18 lipca w związku z modernizacją torowiska tramwajowego zmieni się organizacja ruchu na ulicy Szosza Lubicka. W rejonie skrzyżowania z ulicami Ślaskiego i Jamonta ruch zostanie ograniczony do dwóch pasów, a skręt w lewo w ulicę Jamonta będzie niemożliwy. Utrudnienia potrwają do 29 sierpnia. Dojazd do osiedla Rubinkowo będzie możliwy ulicami Rydygiera i Łyskowskiego lub ulicą Dziewulskiego. Prosimy o ostrożną jazdę. Szczegóły na mzk-toruń.pl.
8: Masz pomysł na sesję? Stwórz ją w HA Studio na Trójskim Jarze. Czekają na Ciebie dwa nowoczesne studia fotograficzne, mnóstwo stylowych dodatków i profesjonalne oświetlenie, które pozwoli zrealizować każdą kreatywną wizję. Tworzysz content, budujesz markę osobistą lub chcesz mieć wyjątkowe zdjęcia? To miejsce dla Ciebie. Rezerwacje wygodnie przez Booksy lub Instagram. Wkrótce zapraszamy także na drzwi otwarte. Szczegóły pojawią się niebawem. Więcej informacji na haastudio.eu.
9: Torimpex, tani weekend, od czwartku do soboty. Karkówka bez kości 16,99 kg. Pomidor malinowy 3,99 kg. Mięso z indyka na kotlety 500 gramów 9,99 opakowanie. Kup

0: finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski. Salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
4: Nawet 32, a może i 33 stopnie wskażą dzisiaj toruńskie termometry, a przed tak wysokimi temperaturami ostrzegają synoptycy. Uważajcie na siebie. W drugiej części dnia najprawdopodobniej pod wieczór przyjdzie załamanie pogody, wystąpią silne opady deszczu, wiatr, niewykluczona jest też burza. Jutro już będzie chłodniej, do 25 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
5: To jest Radio Gra.

0: Rozkręcamy się razem z naszą poranną playlistą i powoli, coraz bliżej jesteśmy godziny 9. Ale jeżeli już od rana czujecie, że temperatura za oknem nie będzie z nami żartować, to warto pomyśleć już teraz o tym, co wrzucamy na talerz. Bo w upały ciężkie śniadanie może działać trochę jak dodatkowy koc w środku lata, więc lepiej postawić na coś lekkiego. Jogurt z owocami, owsianka na zimno, kanapki z warzywami albo coś z dużą ilością wody. O, na przykład taki arbuz albo ogóreczek. Nikt nie chce trawić schabowego przed południem, uwierzcie mi. A jeśli zaczynacie dzień od kawy, to pamiętajcie też o wodzie, bo w upały nasz organizm szybciej opróżnia bak z płynami, no niż my chociażby ten kubek z kawą.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca. This one I feel in broken hearts.

0: Dobrego porannego grania nigdy dość. Dlatego pomimo tego, że zbliża się godzina 9, zapraszam już teraz na to, co po 9, bo trochę sobie jeszcze pogramy, a zadba o to szczególnie Mariusz Pucyło. A już za chwilę raport Radia Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? Od 17 do 19 lipca zapraszamy na festiwal food trucków nad Wisłą na Płoniach Nadwiślańskich w Toruniu. Start w piątek o 16. Bawimy się do niedzieli do 19. Pyszne jedzenie, relaks nad Wisłą i atrakcje dla całej rodziny. Do zobaczenia!
8: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
9: Torimpex, tani weekend, od czwartku do soboty. Karkówka bez kości 16,99 kg. Pomidor malinowy 3,99 kg. Mięso z indyka na kotlety 500 gramów 9,99 opakowanie. Kupuj także online na torimpex.pl.
10: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu, szosa Chełmińska 135.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
0: Już 9, czas sprawdzić, co się dzieje w regionie, kraju i na świecie. Raport Radia Gra. Startujemy.
13: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Na początku raportu wracamy do zarzutów o nieprawidłowościach na szpitalnym oddziale ratunkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym na Bielanach w Toruniu. Przypomnijmy, porozumienie rezydentów zwróciło uwagę na braki kadrowe i nieprawidłowości w dokumentacji. Temat szeroko poruszaliśmy na naszej antenie i stronie internetowej. Wystosowano apel o pilną kontrolę. Według rezydentów taka sytuacja może zagrażać bezpieczeństwu pacjentów. W tej sprawie głos szeroko zabierają także radni Prawa i Sprawiedliwości.
14: Liczymy też na te kontrole. Jeśli te kontrole się potwierdzą, to nie ukrywam, że na pewno będziemy wnioskować do pana marszałka. W imieniu mieszkańców może zorganizujemy jakąś akcję zbierania podpisów, nie wiem, jeszcze o tym będziemy decydować, ale będziemy żądać dymisji dyrektora szpitala wojewódzkiego w Toruniu.
13: Mówił Adrian Mul, radny PiS. Jedna z czterech kontroli już się zakończyła. To ta prowadzona przez państwo Inspekcję Pracy. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Zmieniamy temat. Gmina Obrowo podpisała umowę na realizację pierwszego etapu inwestycji pod nazwą modernizacja budynku OSP Osiek nad Wisłą wraz z zagospodarowaniem terenu. Projekt zakłada kompleksową rozbudowę i przebudowę remizy ochotniczej straży pożarnej. Wszystko kosztuje ponad 3 400 000 zł. Inwestycja będzie realizowana z dofinansowaniem. Termin realizacji zadania wyznaczono na 17 miesięcy od dnia podpisania umowy. Słuchacie raportu. Amerykańsko-irański konflikt odbija się na cenach ropy. Baryłka Brent kosztuje ponad $85. Minister energii Miłosz Motyka przekonuje, że analizy rynku paliw trwają, ale na razie nie ma decyzji o przywróceniu programu ceny paliw niżej.
15: Jeżeli będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, jaką mieliśmy w marcu, że konflikt eskaluje i wprost słyszeliśmy, że on będzie trwał miesiącami i w rejon Bliskiego Wschodu będą wysyłane kolejne statki i Iran na stałe zdecyduje o blokadzie cieśniny Ormus, myślę, że wtedy te recesje mogą przyspieszyć.
13: Podkreślał Motyka.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
13: To ma być naprawdę upalny dzień w naszym mieście, a maksymalna temperatura przewidywana przez synoptyków to nawet 33 stopnie Celsjusza. Uważajcie na siebie, bo tak wysokie temperatury mogą być dużym zagrożeniem dla naszego zdrowia. Jednak wieczorem przyjdzie zapowiadane załamanie pogody. Chodzi o deszcz, burzę i silny wiatr.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
0: Kto wysłuchał prognozy pogody, ten wie, że dzisiaj trzeba chować się przed słońcem, no i pić najlepiej coś chłodnego. Dlatego ja już lecę po kolejną szklankę wody, no i żegnam się na dziś. Do usłyszenia jutro z samego rana, sobota należy do nas. Oliwia Ciszewska, dzięki. Do usłyszenia, pa!

0: Jest lipiec, jest lato, są wakacje, jest piątek, weekend przed nami, pogoda dzisiaj będzie piękna, gorący dzień, no to czego jeszcze można chcieć więcej? Dobrej muzyki, no to taką znajdziecie u nas, nie martwcie się, u nas hity pełne słońca, co już słychać? Santana i Corazon Espinado, Mariusz Pucyło, dzień dobry, zapraszam na piątkowe przedpołudnie, za chwilę będziemy grać dalej, za chwilę też pogodnie, For The Cause i Stand By Me.
1: Reklama. Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit. Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
6: Biznes z milionowymi obrotami do wynajęcia lub sprzedaży. Pilnie z powodów rodzinnych wydzierżawię lub sprzedam dochodowy market mini Mrówka koło Ciechocinka. 12 lat sukcesu, stała baza klientów i doskonała lokalizacja. W ofercie pełna nieruchomość, wyposażenie, urządzenia oraz dostęp do profesjonalnego zespołu pracowników. Cena 5000 zł za dzierżawę. Wartość magazynowa 1 000 000 zł. Zadzwoń teraz 500 271 200. Powtórzę 500 271 200.
7: Uwaga kierowcy! Na rynku pojawiła się unikalna gwarancja Toyoty o nazwie Relax dla samochodów Toyota w wieku do 10 lat i o przebiegu do 185 tysięcy kilometrów. Jak z niej skorzystać? Wykonaj przegląd Relax w autoryzowanym serwisie Toyoty, a otrzymasz gwarancję Relax na rok lub na określony dla Twojego modelu Toyoty przebieg. Możesz ją przedłużać przy kolejnych przeglądach Relax.
8: O szczegóły zapytaj w salonie Toyota Bednarscy Toruń, ulica Skłodowskiej Kiri 1.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Uwaga kierowcy! Od 18 lipca w związku z modernizacją torowiska tramwajowego zmieni się organizacja ruchu na ulicy Szosę Lubicka. W rejonie skrzyżowania z ulicami Ślaskiego i Jamonta ruch zostanie ograniczony do 2 pasów, a skręt w lewo w ulicę Jamonta będzie niemożliwy. Utrudnienia potrwają do 29 sierpnia. Dojazd do osiedla Rubinkowo będzie możliwy ulicami Rydygiera i Łyskowskiego lub ulicą Dziewulskiego. Prosimy o ostrożną jazdę. Szczegóły na mzk-toruń.pl.
12: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
13: Po reklamie.
14: To jest Radio Gra.
15: Yes! It is not that funny. Let's go.

Dawid Podsiadło w Radiu Gra. Zapowiadają nam dzisiaj upalny piątek w Toruniu. Temperatura, ho, ho, ho, do 30, a może nawet 31 stopni po południu. Ale uwaga, mamy też ostrzeżenie przed silną burzą, burzą z piorunami. Uważajcie na siebie. A w związku z tym, że temperatura może sięgnąć powyżej 30 stopni, to w Toruniu uruchomione zostaną zraszacze. Pamiętajcie, tak? Musimy się chłodzić, musimy się nawadniać, nie tylko my, ale o naszych czworonogach też pamiętajmy. W Radiu Gra hity pełne słońca, teraz Umberto Tabby.

0: Jeżeli ktoś ma ochotę na party, niech będzie z nami. U nas hity pełne słońca, a po południu i pod wieczór dużo tanecznych hitów. Zachęcam, zapraszam. Za chwilę najnowsza prognoza pogody, a potem Shakira.
1: Reklama.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sykut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
6: Klinika Gruszka w Gnieźnie od lipca oferuje badanie rezonansem magnetycznym dla dorosłych i dzieci od lat 10. Gniezno, ulica Koszarowa 3B przez 4. Telefon 61 200 30 30. Klinikagruszka.com.
7: Kropla, kropla i kropel.

0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert, taniej masz.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: Chipsy, chrupki i prażynki 2 plus 1 gratis. Do tego wszystkie ciastka i wafle paczkowane Bonitki 2 plus 2 gratis. Tak, Bonitki 2 plus 2 gratis. Od zawsze, na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Uwaga kierowcy! Od 18 lipca w związku z modernizacją torowiska tramwajowego zmieni się organizacja ruchu na ulicy Szosę Lubicka. W rejonie skrzyżowania z ulicami Śląskiego i Jamonta ruch zostanie ograniczony do dwóch pasów, a skręt w lewo w ulicę Jamonta będzie niemożliwy. Utrudnienia potrwają do 29 sierpnia. Dojazd do osiedla Rubinkowo będzie możliwy ulicami Rydygiera i Łyskowskiego lub ulicą Dziewulskiego. Prosimy o ostrożną jazdę. Szczegóły na mzk-toruń.pl.
2: Po reklamie.
3: To ma być naprawdę upalny dzień w naszym mieście, a maksymalna temperatura przewidywana przez synoptyków to nawet 33 stopnie Celsjusza. Uważajcie na siebie, bo tak wysokie temperatury mogą być dużym zagrożeniem dla naszego zdrowia. Jednak wieczorem przyjdzie zapowiadane załamanie pogody. Chodzi o deszcz, burzę i silny wiatr.
4: To jest Radio Gra.

0: pogodne i beztroskie, hity pełne słońca. To Lutrysia McNeil w Radiu Gra, a ja przypominam, że jutro od soboty, od godzin wieczornych ma się zmienić organizacja ruchu drogowego w rejonie skrzyżowania szosy Lubickiej, Jamonta i Ślaskiego. A zmiany są spowodowane pracami modernizacyjnymi na rozjeździe torowo-drogowym. Więcej wiadomości już za chwilę w raporcie o 10.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
3: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
2: Od czwartku w Kauflandzie lody Ben & Jerry's różne rodzaje 15,79, a woda mineralna Cisowianka złoty 49 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 6, 24 na osobę. Kaufland.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
5: Pani Babao, widziała Pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
6: Panie Pascalu, no jakby to...
5: A widziała Pani?
6: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
5: I w niej pewnie jeszcze

0: Expert.pl.
1: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
1: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
1: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
2: Paulina Sykut-Jerzyna
1: i Krzysztof Ibisz.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
7: I pomysłów.
6: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
7: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
6: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
7: Pelet oraz węgiel.
6: I wiele innych produktów.
7: Młyniec Skład Budowlany.
6: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
8: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
9: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka MPM, taniej o 300 zł. Teraz za 1189 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1489. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 24 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Świeży taniotydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Po reklamie.
12: Tu Radio Gra, mamy piątek, 17 dzień lipca, mamy 10 i mamy porcję najnowszych wiadomości. Przed nami raport.
13: Rozpoczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, zapraszam. Toruńska podstawówka zyska salę lekcyjną na świeżym powietrzu. Miasto ogłosiło przetarg na budowę wiaty rekreacyjnej przy szkole podstawowej numer 11 przy Gagarina. A o szczegółach już teraz nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
14: Projekt Zielona Sala Myśleć pozwala realizowany jest w ramach budżetu obywatelskiego na ten rok. Inwestycja zakłada stworzenie zadaszonej wiaty edukacyjnej połączonej z istniejącą strefą odpoczynku. Zlokalizowaną tuż za płotem SP11. Ta przestrzeń ma służyć właśnie jako sala lekcyjna na świeżym powietrzu. W ramach inwestycji powstaną m.in. stoły z ławkami, skrzynie na rośliny, zegar słoneczny, sieciska czy tablice edukacyjne.
13: Koszt inwestycji przy podstawówce numer 11 to około 150 tysięcy złotych. A teraz zmieniamy temat i mamy krótką informację z Miejskiego Zarządu Dróg, który informuje o niewielkiej, ale ważnej inwestycji. Chodzi o chodnik przy ulicy Świętopełka, który został uzupełniony. To odcinek 50 metrów okolicy krzyżówki z ulicą Brajskiego. Teraz jest tam równo i bezpiecznie, przekonują drogowcy. Słuchacie raportu? Występy zespołu polskich arbitrów na mundialu zakończone. Szymon Marciniak żegna się z imprezą. Decyzję w tej sprawie podjęła w nocy FIFA.
15: Finał poprowadzi Słoweniec Slavko Vincic, a mecz o trzecie miejsce Wenezuelczyk Jesus Valenzuela. Nominacja Vincica jest zaskoczeniem, bo w tym sezonie sędziowanie nie zbierał najwyższych recenzji. Mówi się jednak, że FIFA chce go w ten sposób uhonorować, bo kończy karierę. Szymon Marciniak nie zostanie więc pierwszym w historii sędzią, który poprowadzi finał mundialu dwa razy z rzędu. Swoje występy zakończył na dwóch spotkaniach fazy grupowej Argentyny z Algierią oraz Iranu z Egiptem.
13: A to był Cezary Dziwiszek.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
13: Dzisiaj sytuacja pogodowa może być bardzo dynamiczna. Generalnie będzie do 32 albo 33 stopni Celsjusza. W najbliższych godzinach będzie więc bardzo ciepło i słonecznie, bez opadów. Natomiast na wieczór i noc prognozowane są intensywne opady deszczu, burze i dość silny wiatr.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
12: Dzisiaj piątek, niektórzy po robocie rozpoczną urlop, a potem pojadą gdzieś w świat, no to warto wiedzieć, gdzie jest najbrudniejsze miejsce w samolocie. O tym za chwilę. Mariusz Pucyło, witajcie ponownie.

0: Rakiety, pełne słońca, tym razem CC Catch, a my właśnie idziemy, albo nawet lecimy w stronę słońca, czyli wracamy do tematu najbrudniejsze, najbardziej obrzydliwe miejsce w samolocie. Gdzie to jest? Gdzie jest najbrudniej? Toaleta? No oczywiście tak, ale miejsca obok toalety również. Tam jest głośno i często czuć zapach, zwłaszcza po kilku godzinach lotu. Ale toaleta to nie wszystko. Siedzenia, stoliki i podłokietniki, jak czytamy, to laboratorium bakterii. No a kieszeń fotela, ta zawiera w zasadzie wszystko, trafiają do niej i zużyte chusteczki, i resztki jedzenia, a nawet pieluchy. Często kieszeń fotela jest traktowana przez pasażerów jako osobisty kosz na śmieci. Czyli wygląda na to, że najczystsze, najlepsze miejsce w samolocie ma pilot.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
4: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
5: Na paznokcie.
4: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
6: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
7: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
11: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Po reklamie.
12: You're glowing. You color and fracture the light. You can't help but shine.
13: Słuchasz Radia Gra. No, no.

0: Just Another Day, John Sekada w Radiu Gra. Sezon w pełni, sezon prac drogowych również. Dzieje się tyle, że aż trudno to wszystko ogarnąć. I uwaga, Miejski Zarząd Dróg w Toruniu uruchomił kanał informacyjny drogowy Toruń w popularnym komunikatorze WhatsApp. Wystarczy do niego dołączyć, żeby dostawać informacje o utrudnieniach, zmianach organizacji ruchu, ostrzeżenia dla kierowców, a także komunikaty dotyczące prowadzonych inwestycji drogowych. Całkiem dobry pomysł. Kanał drogowy Toruń znajdziecie na WhatsApp. U nas najnowsza prognoza pogody, a potem Rihanna.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Może poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
12: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
13: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.

0: zadbaj o swoją przyszłość. Postaw na zawód z misją. TEB Edukacja w Toruniu przy ulicy Lelewela 33 zaprasza na kierunki medyczne. Technik elektroradiolog. Nowoczesna diagnostyka. Technik farmaceutyczny. Wiedza, która ratuje zdrowie. Opiekun medyczny. Realna pomoc drugiemu człowiekowi. Praktyczna nauka, doświadczeni wykładowcy, nowoczesne pracownie. TEB Edukacja, Toruń, Lelewela 33. TEB Edukacja. Szkoła, która daje pewny zawód.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: Dzisiaj sytuacja pogodowa może być bardzo dynamiczna. Generalnie będzie do 32 albo 33 stopni Celsjusza. W najbliższych godzinach będzie więc bardzo ciepło i słonecznie, bez opadów. Natomiast na wieczór i noc prognozowane są intensywne opady deszczu, burze i dość silny wiatr.

Jestem w pracy pierwszy tydzień po urlopie i myślałem, że to się będzie ciągnąć i ciągnąć w porównaniu do tych wolnych tygodni. A tu proszę bardzo, dopiero co był poniedziałek, a już mamy piątek. Mam nadzieję, że wszystkim w pracy tydzień minął tak szybko. Przy takich hitach, jakie gramy, czas mija szybko i przyjemnie. Pozdrowienia dla tych, którzy słuchają nas w pracy i dla tych, którzy mają wolne.

0: Radio gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każda. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
8: Uwaga kierowcy! Od 18 lipca w związku z modernizacją torowiska tramwajowego zmieni się organizacja ruchu na ulicy Szosę Lubicka. W rejonie skrzyżowania z ulicami Ślaskiego i Jamonta ruch zostanie ograniczony do dwóch pasów, a skręt w lewo w ulicę Jamonta będzie niemożliwy. Utrudnienia potrwają do 29 sierpnia. Dojazd do osiedla Rubinkowo będzie możliwy ulicami Rydygiera i Łyskowskiego lub ulicą Dziewulskiego. Prosimy o ostrożną jazdę. Szczegóły na mzk-toruń.pl.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
12: Kaufland jest!
13: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady, jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce, kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
14: jest! Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
15: Do 18 lipca w Bricomarché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
16: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
17: O!
16: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
17: O, a o ile?
16: 35 groszy taniej na litrze.
17: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
16: Tak!
18: A jak lemoniadę?
16: Też. To poprosimy.
17: Ale co?
18: Wszystko!
16: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
19: Po reklamie.
20: Tu Radio Gra. Na zegarach 11:00. Pora na najnowszy raport i prognozę pogody. Potem gramy dalej. Zaśpiewa nam Elton John.
21: Dzień dobry ponownie, Marta Manerowska, zapraszam. Uwaga kierowcy, jutro wieczorem wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu szosy Lubickiej, Jamonta i Ślaskiego. Zmiany są spowodowane pracami remontowymi na rozjeździe torowo-drogowym. Prace podzielono na etapy, utrudnienia mają zakończyć się do końca sierpnia. Zwracajcie szczególną uwagę na tymczasowe oznakowanie. Jednocześnie przypominamy, że też od jutra tramwaje linii numer 1 wznawiają kursowanie do przystanku przy skarpie. A teraz czas na zapowiedź, bo już w najbliższą niedzielę w godzinach od 11 do 18 w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu odbędzie się wydarzenie Dzień z Sercem.
1: W przestrzeniach Młyna Wiedzy będą mogli Państwo spotkać dodatkowe interaktywne stanowiska, oczywiście o sercu, o układzie krwionośnym. Najmłodsi będą mogli wcielić się w rolę erytrocytka, czyli czerwone krwinki, które rozprowadzają tlen po organizmie i w specjalnie przygotowanych układach dużych i małych układu krwionośnego będą poznawały drogę, jaką przemierzają erytrocyty, w jaki sposób rozprowadzany jest właśnie tlen po organizmie.
21: Mówiła Kinga Łęgowska, specjalista do spraw kontaktów z mediami w Młynie Wiedzy w Toruniu.
11: Wiadomości ogólnopolskie.
21: Zgodnie z przewidywaniami prezydent zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. Karol Nawrocki nie wyklucza jednak rozmów o innym, nowym projekcie ustawy.
12: Punktem wyjścia powinna być instytucja osoby bliskiej, rozwiązująca rzeczywiste problemy administracyjne, ale nie tworząca alternatywy małżeństwa.
21: Prezydencki podpis znalazł się za to pod ustawą o zakazie patostreamingu. Prezydent podpisał również ustawę mającą usprawnić rozpatrywanie tzw. spraw frankowych.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
21: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie dla Torunia i powiatu toruńskiego. Dzisiaj przed nami upalne godziny, a termometry mogą wskazać nawet do 32 albo 33 stopni. Z kolei od dzisiaj, od 17 do jutra obowiązuje też ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
20: Prawdopodobnie wiele osób wyjedzie dzisiaj nad morze, albo na urlop, albo chociaż na weekend, a ja mam raport na temat najnowszych cen wakacyjnych przekąsek nad Bałtykiem. Sięgniemy do niego już za kilka minut. You can...

0: hity pełne słońca w Radiu Gra. Mam nadzieję, że słońca nie zabraknie nad Bałtykiem w ten weekend i w najbliższych dniach. A przede mną cennik, a w zasadzie raport, przegląd cen w nadmorskich lodziarniach, gofrarniach i tak dalej. Jeżeli chodzi o lody nad morzem, to za gałkę zapłacimy od 7 do 9 zł, ale są też takie miejsca, gdzie trzeba zapłacić i 22 zł za jedną kulkę lodów. Klasyczny suchy gofr to od 8 do 11 zł, wersja z bitą śmietaną i owocami to już 25 zł. Frytki, mała porcja do 18 zł, duża do 24, ale są też takie, które kosztują nawet 32 zł. A to przecież tylko ziemniaki. Hot dog francuski, dychę amerykański około 20 zł to cena nad Bałtykiem, śledź w bułce 19 zł. Kiełbasa z pieczywem około 2 dych. Mrożony sernik na patyku, hit poprzednich wakacji, kosztuje teraz około 23 zł, a może być też trochę więcej. Także no, wygląda na to, że kto wyjeżdża nad Bałtyk, budżet na przekąski musi powiększyć.
1: Reklama. Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Colę lub Coca-Colę Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Doskonale. Kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
9: I pomysłów.
8: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
9: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
8: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
9: Pelet oraz węgiel.
8: I wiele innych produktów.
9: Młyniec Skład Budowlany.
8: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
10: A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
13: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
14: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Klinika Gruszka w Gnieźnie od lipca oferuje badanie rezonansem magnetycznym dla dorosłych i dzieci od lat 10. Gniezno, ulica Koszarowa 3B przez 4. Telefon 61 200 30 30. Klinikagruszka.com.
16: Uwaga kierowcy! Na rynku pojawiła się unikalna gwarancja Toyoty o nazwie Relax dla samochodów Toyota w wieku do 10 lat i o przebiegu do 185 tysięcy kilometrów. Jak z niej skorzystać? Wykonaj przegląd Relax w autoryzowanym serwisie Toyoty, a otrzymasz gwarancję Relax na rok lub na określony dla Twojego modelu Toyoty przebieg. Możesz ją przedłużać przy kolejnych przeglądach Relax.
17: O szczegóły zapytaj w salonie Toyota Bednarz, Toruń, ulica Skłodowskiej Kirii 1.

0: oraz wszystkie chłodzone antipasti i humusy, drugi tańszy produkt 50% taniej. Do tego cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

Dobrze to brzmi. Kiedyś New Order i Blue Monday, teraz Dub Dogs i tytuł też zmieniony. How does it feel? Teraz o atrakcjach muzycznych nie w samym Toruniu, ale w naszych okolicach. W mieście dzieje się dużo, ale warto też wysunąć nos troszkę dalej. I tak, w ten weekend, podczas Dni Barcina, na scenie wystąpią Kleo i Kubańczyk. W Nakle nad Notecią, na festiwalu Muzyka nad Notecią, zagrają Trips, Wiktor Waligura i Małpa. Natomiast Tuchola zaprasza na 60. Dni Borów Tucholskich. Gwiazdą będzie zespół Ich Troje. Aż trudno wybrać. My gramy dalej, teraz Electric Light Orchestra.

0: są hity pełne słońca w Radiu Gra i wrócimy do nich dosłownie za momencik, już za kilka chwil na naszej antenie The Weeknd i Blinding Lights, a potem kolejne wakacyjne przeboje.
1: Reklama.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
4: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Kropla, kropla i kropelka. Na zjeżdżalni frajda wielka. Stoisz w górze, wołasz hurra! I do wody dajesz nura. Raz, dwa, trzy. Jako pierwszy zjeżdżasz ty.
9: Każdy chce być pierwszy. W parku wodnym w plenerowym centrum rozrywki. Zapraszamy na fenomenalne zjeżdżalnie wodne dla małych i dużych. Mega zjeżdżalnie dla dorosłych oraz gigantyczny basen. Bawimy się od wtorku do niedzieli. Plenerowe centrum rozrywki. Papowo Toruńskie. Warszawska 78B. Znajdź nas na Facebooku.
10: Well, well, welcome.
11: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
12: Pazura, co ty nam robisz?
11: LOL, kto się śmieje ostatni. Czwarty sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
13: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
16: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
17: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
18: Tak już jest. Niskie ceny są

0: wszystkie chipsy, chrupki i prażynki 2 plus 1 gratis. Do tego wszystkie ciastka i wafle paczkowane Bonitki 2 plus 2 gratis. Tak, Bonitki 2 plus 2 gratis. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie dla Torunia i powiatu toruńskiego. Dzisiaj przed nami upalne godziny, a termometry mogą wskazać nawet do 32 albo 33 stopni. Z kolei od dzisiaj, od 17 do jutra obowiązuje też ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami.

Kolejna wakacyjna piosenka, nie tylko w brzmieniu, ale także w treści, Rotary na jednej z dzikich plaż. No patrzcie, 12 już za momencik. Będzie raport i najnowsza prognoza pogody, potem mundialowa Shakira.

0: Biedronka.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: One latają wszędzie!
3: I mogą usiąść nawet na tobie.
4: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
7: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu, szosa Chełmińska 135.
8: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava Dava Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
9: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Po reklamie.
11: Mamy południe. Przenosimy się teraz do naszego newsroomu. Sprawdzamy najnowsze wiadomości. Przed nami raport. Zapraszam.
12: Marta Malerowska, dzień dobry panownie. Zapraszam. Za nami nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa poświęcona sytuacji w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu. Zarzuty dotyczące funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ma porozumienie rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Wczoraj głos zabierał wiceprzewodniczący tego porozumienia, natomiast dyrektor szpitala poinformowała o zakończeniu w kierowanej przez nią placówce kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. PIP nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości. Do całej sprawy odniósł się też marszałek. To właśnie jemu podlega szpital.
13: Nie mamy żadnego pisma oficjalnego, a doniesienia medialne nie do końca chyba odzwierciedlają sytuację na SOR-ze, bo po licznych kontrolach ubiegłorocznych, ale i też bieżące nasze, nie potwierdzają żadnych z tych zarzutów, żeby przystali ci, którzy psują atmosferę i prowadzą swego rodzaju nagonkę na publiczną opiekę zdrowotną organizowaną przez Urząd Marszałkowski, przez Sejm. Po prostu zaprzestali tych praktyk, bo one nic nie wnoszą, jakieś swoje cele polityczne, ale to nie jest pole walki politycznej.
12: Mówił Piotr Całbecki, marszałek naszego województwa. Zmieniamy temat. Przed nami kolejny wakacyjny weekend. Jeżeli wybieracie się nad morze albo nad jezioro, można tam dojechać pociągami regionalnymi. To Borsuk, Rybitwa i Latarnik. Pociąg Latarnik rozpoczyna bieg na dworcu Bydgoszcz Główna i jedzie na Hel. Jeżeli chcecie wybrać się w Bory Tucholskie, tam dojedziecie Borsukiem. On startuje z dworca Toruń Główny, natomiast z Torunia Wschodniego rusza Rybitwa do Kołobrzegu. Słuchacie raportu? Dobra informacja dla frankowiczów jest podpis prezydenta pod ustawą dotyczącą rozpatrywania spraw o kredyty frankowe. Procedury zostaną uproszczone.
0: Jeśli frankowicz doręczy bankowi pozew, to w tej chwili jego obowiązki konsumenckie, czyli spłacanie kredytu, zostają wstrzymane. To oznacza, że nie trzeba będzie składać oddzielnego wniosku do sądu.
10: Ważne są rozwiązania ograniczające możliwość wywierania presji na kredytobiorcę w czasie procesu. Między innymi przez wypowiadanie umowy lub stosowanie wpisów do Biura Informacji Kredytowej jako swoistego straszaka.
0: Tak podpis pod ustawą argumentuje prezydent Karol Nawrocki.
12: Mówił Igor Skrzypek. Temperatura idzie w górę. Dzisiaj w Toruniu możemy spodziewać się nawet 33 stopni Celsjusza, a w tej już drugiej części dnia na niebie trochę słońca, trochę chmur i pogoda będzie się powoli załamywać, bo później niewykluczone są intensywne opady deszczu, burze i dość silny wiatr.
11: Upalny lipcowy piątek, dokładnie 17 dzień lipca. Dzisiaj imieniny obchodzą Aneta, Bogdan i Jadwiga. Pozdrawiamy. Pozdrowienia dla tych, którzy mają urodziny za kilka chwil. Teraz wracamy do grania. Mariusz Pucyło, Radio Gra na początek. Oe, oe.

0: Jesteśmy jak rodzina, to prawda. We are family, Sister Sledge w Radiu Gra. A w rodzinie pamięta się o urodzinach. Dzisiaj 17 lipca, pozdrowienia dla słuchaczy, którzy dzisiaj świętują ten dzień. A jeżeli chodzi o znane osoby, to dzisiaj 79 lat kończy Kamila, królowa Wielkiej Brytanii, właściwie to królowa żona. 74 urodziny świętuje David Hasselhoff, 65 lat ma Zbigniew Zamachowski, a 46 lat temu urodził się Mamet Halidow, zawodnik MMA. Osoby urodzone 17 lipca to ludzie pełni naturalnej charyzmy i pogody ducha, łączą w sobie spokojną pewność siebie z dużą wrażliwością. Potrafią być lojalni i serdeczni, a jednocześnie konsekwentnie dążą do celu. Za chwilę w prezencie Funkcji Galaxy.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
5: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Torimpex, tani weekend, od czwartku do soboty. Karkówka bez kości 16,99 kg. Pomidor malinowy 3,99 kg. Mięso z indyka na kotlety 500 gramów 9,99 kg. Opakowanie. Kupuj także online na torimpex.pl.
9: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofry przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
10: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 65 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
13: Uwaga kierowcy! Od 18 lipca w związku z modernizacją torowiska tramwajowego zmieni się organizacja ruchu na ulicy Szosa Lubicka. W rejonie skrzyżowania z ulicami Ślaskiego i Jamonta ruch zostanie ograniczony do dwóch pasów, a skręt w lewo w ulicę Jamonta będzie niemożliwy. Utrudnienia potrwają do 29 sierpnia. Dojazd do osiedla Rubinkowo będzie możliwy ulicami Rydygiera i Łyskowskiego lub ulicą Dziewulskiego. Prosimy o ostrożną jazdę. Szczegóły na mzk-toruń.pl.
14: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
15: Volkswagen. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
16: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
15: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram. A szynka wieprzowa bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
1: Po reklamie.
17: To jest Radio Gra.

Gina and Waves. Aż trudno usiedzieć przy takich dźwiękach i bardzo dobrze, bo dzisiaj w Toruniu znowu kilka okazji, żeby się poruszać. Na Orlikach Mosiru odbywają się zajęcia na rolkach. To już od 12 i potrwają do godziny 20. Aquatoruń zaprasza na kursy pływania dla dzieci, a z nami można potańczyć. Hity pełne słońca. Teraz Marisa w Radiu Gra.

0: Jak tam? Czy u was już słychać narzekanie na to, że dzisiaj za gorąco? Jaka będzie pogoda przez resztę dnia? To sprawdzimy za chwilę. Potem Michael Jackson.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
1: Panie Pascalu, no jakby to...
2: A widziała pani?
1: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
2: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
1: No i z darmową dostawą do sklepu.
3: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Klinika Gruszka w Gnieźnie od lipca oferuje badanie rezonansem magnetycznym dla dorosłych i dzieci od lat 10. Gniezno, ulica Koszarowa 3B przez 4. Telefon 61 200 30 30. Klinikagruszka.com.
12: Co ty taki zakręcony?
13: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
12: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
13: Co? Tak szybko?
12: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
13: Czekaj.
12: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
13: Toruń, Lelewela 33.
12: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
14: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
15: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
16: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
17: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mlekiem.

Damiano Dawid w Radiu Gra. Dzisiaj upalny piątek. Pamiętajcie o tym, żeby pić jak najwięcej wody, ale czy koniecznie trzeba pić? Można też jeść, bo przecież są owoce, które składają się w dużej ilości z wody. Do głowy przychodzi oczywiście arbuz i melon, ale czytam, że brzoskwinie też składają się w 90% z wody, dzięki czemu dobrze nawadniają organizm, a do tego zawierają witaminę C, prowitaminę A, witaminę E, a także witaminy z grupy B. Brzoskwinia dobra na upały, zresztą jak tak człowiek popatrzy na brzoskwinie, to trochę jakby patrzył na słońce, nie? Dzięki za dzisiaj i zapraszam jutro w sobotę na popołudniowe spotkanie od 12 do 17. Mariusz Pucyło, trzymajcie się, nie dajcie się!

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko

0: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3.
1: Torimpex, tani weekend, od czwartku do soboty. Karkówka bez kości 16,99 kg. Pomidor malinowy 3,99 kg. Mięso z indyka na kotlety 500 gramów 9,99 opakowanie. Kupuj także online na torimpex.pl.
2: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava Dava Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
3: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
4: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
5: Weź Ibuprom Zatoki.
6: Ibuprom Zatoki?
5: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
6: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorożność zatokobocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Po reklamie.
10: Piątek, 17 lipca, jest 13. Czas na kolejny raport w Radiu Gra.
11: Marta Manerowska, witam po południu i zapraszam. Na początku raportu wracamy do zarzutów o możliwych nieprawidłowościach na szpitalnym oddziale ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. Przypomnijmy, na początku lipca porozumienie rezydentów zwróciło uwagę na braki kadrowe i nieprawidłowości w dokumentacji. Wystosowano apel o pilną kontrolę.
12: Po roku braku reakcji to musieliśmy niestety wkroczyć na ścieżkę medialną, no i też, żeby po prostu zarówno lekarze, którzy zgłaszali zarówno w dokumentacji medycznej, jak i w rozmowach z samą dyrekcją, czuli się bezpiecznie lecząc tych pacjentów, ale przede wszystkim i pacjenci, którzy teraz dowiadują się, że to, że czekają na lekarza i mogą go nie mieć w tym momencie, że tak powiem, stawiając się na miejsce tego pacjenta, nie wyobrażamy po prostu sytuacji, że lekarza na SOR może nie być, kiedy tak naprawdę ten pacjent będzie wymagał pomocy.
11: Mówił Władysław Krajewski, wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Dodajmy, że jedna z czterech kontroli już się zakończyła. To była ta prowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Zmieniamy temat. Krajowa Administracja Skarbowa zatrzymuje nielegalny towar w regionie. Funkcjonariusze przejęli ponad 266 tysięcy sztuk papierosów oraz ponad 400 kg tytoniu bez polskich znaków akcyzy. Nielegalne wyroby zostały znalezione na jednej z posesji w Bydgoszczy. Oprócz nielegalnych wyrobów tytoniowych znajdowały się tam również hurtowe ilości detergentów, które zabezpieczono z powodu podejrzenia podrobienia znaków towarowych. Mężczyzna usłyszał zarzut paserstwa akcyzowego, grozi mu wysoka grzywna, kara pozbawienia wolności do 3 lat albo obie kary łącznie. Postępowania prowadzi Kujawsko-Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Toruniu.
13: Wiadomości ogólnopolskie.
11: To będzie upalny, ale też i burzowy piątek. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Burze mogą pojawić się w wielu regionach kraju, między innymi na Podkarpaciu, w Małopolsce, ale także w naszym województwie. W wielu miejscach termometry przekraczają już 30 stopni Celsjusza, ale później pogoda ma się gwałtownie zmienić, o czym będziemy Wam mówili za moment. upał i burze w Toruniu. Tak właśnie zapowiadają nam się najbliższe godziny. Jeżeli chodzi o upał, ten prognozowany jest do 20. Termometry wskażą dziś nawet 33 stopnie Celsjusza, ale wieczorem niewykluczone są intensywne opady deszczu, burze i dość silny wiatr.
10: Już po 13:00. Czekaliśmy na ten piątek, czekaliśmy na ten weekend, ale niekoniecznie aż na takie upały. Tym bardziej, że jutro będzie już zdecydowanie chłodniej. Na kilka najbliższych godzin na antenie Radia Gra zaprasza Was Mariusz Składanowski. Ważne wakacyjne tematy, bieżące informacje, no i hity pełne słońca. Na początek Enrique Iglesias, ale będzie też klasyka od ABBY. Súbeme la radio.

0: Hity pełne słońca w Radio Gra. Annie Lennox, Walking on Broken Glass, chodząc po tłuczonym szkle, raczej po rozżarzonych węglach. Tak jest. Słupki rtęci znowu szaleją, a Centrum Zarządzania Kryzysowego w Toruniu odpaliło zraszacze. Znajdziecie je na rynku staromiejskim, nowomiejskim, przy Solidarności i na bulwarze. Ale uwaga, seniorzy, jeżeli nie musicie wychodzić, zostańcie w domach, woda pod ręką, a i pamiętajcie o zwierzakach, te powinny być w cieniu. Asfalt parzy tak mocno, że można by na nim usmażyć jajecznicę, więc oszczędzajcie łapy waszych pupili. Będziemy jeszcze o tym przypominać. A po przerwie w Radiu Gra Kacperczyk i Vito Bambino.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ,49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
1: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Inaczej futryna na 10 liter.
5: Ościeżnica.
4: A teraz na 3. Tam są drzwi.
6: Vox, tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
8: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
9: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
8: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
9: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Polska?
11: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesów centrum.
12: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się odmalować salon,
14: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
13: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
14: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
16: Influencer od cen, masz więcej zżycia za mniej. Allegro.
17: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
18: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
19: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
20: Po reklamie.
21: To jest Radio Gra.
22: Bo to

0: CIA i Sean Paul Cheap Thrills w Radio Gra. Przypominamy o naszym konkursie na radiowym Facebooku. Pytamy was o ulubione, wyjątkowe miejsca z przeszłości. Te, które istnieją, bądź te, które już niestety nam zniknęły z krajobrazu. Czy to basen, może jezioro, ulubiony park, a w nagrodę taki fajny piknikowy zestaw od Radia Gra. Doskonały koszyk oraz kocyk z naszym logo. I jakie miejsca wymieniacie? Karolina, jezioro Okonin jeszcze jest, ale wysycha. Oj, bardzo szkoda, bo ja też darzę to miejsce sympatią. Anna, baseny Wodnik to najbardziej sentymentalne miejsce w Toruniu. To właśnie tam spędzałam najpiękniejsze dni wakacji. A wy? Zajrzyjcie, przeczytajcie albo dopiszcie swoje wyjątkowe miejsca. Najlepsze propozycje nagrodzimy. A w Radiu Gra już za chwilę. Między innymi Elton John i Kiki Dee.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Reklama. Pani Celinka wie, co jest super.
1: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
0: W tę sobotę 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. A krewetki My Food 400 gramów. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Kaufland.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
5: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
6: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Uwaga kierowcy! Od 18 lipca w związku z modernizacją torowiska tramwajowego zmieni się organizacja ruchu na ulicy Szosę Lubicka. W rejonie skrzyżowania z ulicami Ślaskiego i Jamonta ruch zostanie ograniczony do 2 pasów, a skręt w lewo w ulicę Jamonta będzie niemożliwy. Utrudnienia potrwają do 29 sierpnia. Dojazd do osiedla Rubinkowo będzie możliwy ulicami Rydygiera i Łyskowskiego lub ulicą Dziewulskiego. Prosimy o ostrożną jazdę. Szczegóły na mzk-toruń.pl.
10: Do 18 lipca w Brico Marché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub

0: godziny. Jeżeli chodzi o upał, ten prognozowany jest do 20. Termometry wskażą dziś nawet 33 stopnie Celsjusza, ale wieczorem niewykluczone są intensywne opady deszczu, burze i dość silny wiatr.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Comrade Be Mine w Radiu Gra Hit. Pełne słońce, tego słońca i wysokich temperatur dziś mamy pod dostatkiem, oby nie przesadzić. Co robić, żeby nie odczuć skutków tych upałów, radzi na naszej antenie dr Janusz Mielcarek.
1: Wietrzenie w mieszkania wtedy, kiedy jest niższa temperatura nad ranem. Zamykanie, osłanianie okien, tak aby te nasze mieszkania się nie nagrzewały. To jest kwestia nawodnienia i osoby, które nie mają jakichś szczególnych przeciwwskazań, 2-3 litry na dobę płynów, głównie wody mineralnej, niegazowanej, powinny przyjmować. Jeśli to tylko możliwe, pozostańmy w domu, a jeśli musimy już wychodzić na zewnątrz, to oczywiście pamiętając o przebielonym stroju, o nakryciu głowy.
0: Dla wielu na szczęście już od jutra będzie chłodniej.

0: słońca.
1: Reklama.
2: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to o w Lewiatanie tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
8: Rura

0: na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
2: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert, taniej
14: masz. Po reklamie.
15: Jest 14, słuchacie Radia Gra, czas na kolejny raport z Torunia, kraju i świata.
16: Marta Manerowska, dzień dobry ponownie, zapraszam. Uwaga kierowcy i pasażerowie, jutro wieczorem szykują się zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu szosy lubickiej, Jamonta i Saskiego. Są spowodowane pracami remontowymi na rozjeździe torowo-drogowym. Również od jutra, ale od pierwszych porannych kursów będzie jeździła tramwajowa jedynka do przystanku przy Skarpie. Prace podzielono na etapy, utrudnienia mają zakończyć się do końca sierpnia. Zwracajcie uwagę na tymczasowe oznakowanie, o szczegółach piszemy też na gra.fm. A teraz wracamy do tematu zarzutów dotyczących możliwych nieprawidłowości na szpitalnym oddziale ratunkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu. Te zarzuty ma porozumienie rezydentów, które zwraca uwagę na kilka kwestii. W związku z tym w szpitalu wszczęto 4 kontrole.
17: Jestem spokojna, kontrola inspekcji pracy się zakończyła, więc już nie mam 4 kontroli, tylko 3. Jest 0 uwag, są drobne zastrzeżenia, to są naprawdę... z BHP, no ktoś się pomylił, złą datę jakąś pisał. No myślę, że to nie są. Absolutnie nie można uznać, więc ta kontrola jest zakończona. Są jeszcze 3 kontrole. Czekam spokojnie na wyniki tych kontroli. Może gdzieś jest jakiś błąd, ale jeśli jest, to jest na pewno incydentalny. Zawsze wyciągam wnioski i poprawiamy swoją pracę, natomiast jestem absolutnie spokojna o te kontrole.
16: Mówiła Sylwia Sobczak, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. Temat szerzej poruszamy też na Gra FM.
18: Wiadomości ogólnopolskie.
16: Tankowanie jest coraz droższe. Rząd nie planuje jednak powrotu do programu CPN obniżającego ceny paliw.
19: My nie możemy decydować się na pełną ochronę, nie mając pewności, jak będzie wyglądała sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak będą wyglądały decyzje prezydenta Trumpa. Ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
16: Mówił premier Donald Tusk. Przypomnijmy, że program CPN obowiązywał od końca marca do 30 czerwca. Jego koszt to 4 miliardy 700 milionów zł, poinformował resort finansów. I Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie dla Torunia i naszego powiatu. Chodzi oczywiście o upał, ale też burze, którym będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu. Do tego mogą dojść porywy wiatru, nawet do 90 km na godzinę. Niewykluczony jest też grad. A te zmiany w pogodzie, o których mowa, zapowiadane są na dzisiejszy wieczór.
15: Witaj piątku, witaj weekendzie. Za chwilę już będziemy mogli odtrąbić wolne popołudnie. No jeszcze chwila. Przypomnę, 17 lipca. Dziś imieniny obchodzą Aneta, Bogdan i Jadwiga. Mamy Światowy Dzień Emoji i Ogólnopolski Dzień Tabaki. W tej godzinie poza doskonałą muzyką będzie też kilka ważnych tematów. A muzycznie już teraz Dawid Podsiadło, a chwilę później Miley Cyrus.

0: Dajna King, Shy Guy w Radio Gra. Teraz poruszamy bardzo ważny temat, bo wakacje to nie tylko czas bezpiecznej zabawy, ale niestety często także dla młodzieży okres inicjacji narkotykowej. A co do tego prowadzi, o tym Magdalena Włodarczyk z Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA.
1: Na pewno ciekawość posmakowania czegoś nowego, bycia w nowej sytuacji, poznawanie nowych osób, które są dla nas obce, tak? Nie wiemy, co dana osoba chce nam zaproponować i trochę, żeby nie odstawiać od danej grupy rówieśniczej, która nas interesuje z jakiegoś powodu, no to próbujemy też czegoś nowego i niekoniecznie jest to coś bezpieczne. Takim czynnikiem też może być samotność, tak? Emocje, które się często pojawiają, trudne wśród dzieci i młodzieży.
0: Podkreślmy, nawet jednorazowe zażycie narkotyku wpływa na układ nerwowy, zaburza logiczne myślenie, kontrolę nad impulsami i zdolność podejmowania decyzji. Do tego ważnego tematu jeszcze dzisiaj powrócimy, a za chwilę u nas Taylor Swift.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
8: Well, well, welcome!
9: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
10: Pazura, co ty nam robisz?
9: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
11: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
12: Inaczej futryna na 10 liter.
13: Ościeżnica.
12: A teraz na 3. Tam są drzwi.
13: Vox,
14: tam są drzwi.
15: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
16: Uwaga kierowcy! Od 18 lipca w związku z modernizacją torowiska tramwajowego zmieni się organizacja ruchu na ulicy Szosę Lubicka. W rejonie skrzyżowania z ulicami Ślaskiego i Jamonta ruch zostanie ograniczony do 2 pasów, a skręt w lewo w ulicę Jamonta będzie niemożliwy. Utrudnienia potrwają do 29 sierpnia. Dojazd do osiedla Rubinkowo będzie możliwy ulicami Rydygiera i Łyskowskiego lub ulicą Dziewulskiego. Prosimy o ostrożną jazdę. Szczegóły na mzk-toruń.pl.
17: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę Moja Biedronka. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 8,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę Moja Biedronka. A prosto z lady tradycyjnej świeża łopatka wieprzowa. 8,99 za kilogram. Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny.
13: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka MPM, taniej o 300 zł. Teraz za 1189 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1489. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 24 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Po reklamie.
16: To jest Radio Gra.

0: lato w mieście.
1: Jak spędzić ten weekend w Toruniu? No chociażby z food truckami nad Wisłą. Od dzisiaj do niedzieli widzimy się na Błoniach Nadwiślańskich. 3 dni jedzenia i atrakcji dla całej rodziny. Stref food, chill i dla dzieci. Dzisiaj od 16 do 21, jutro od 11 do 21, nieco krócej w niedzielę, bo od 11 do 19. W niedzielę za to w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy przy Łokietka Dzień Serce. Można się będzie dowiedzieć, jak działa nasze serce, czy krew to tylko czerwony płyn. Polecamy z całego serca. I jeszcze nietypowa, ale jakże ciekawa propozycja. Wakacyjne kiszenie ogórków z kołem gospodarzy wiejskich. To już trzecia edycja. Jutro na boisku przy świetlicy wiejskiej w Rozgartach. Początek o 14. Koniec kiszenia o 19.
0: Lato w mieście. Tu nie ma nudy.
2: Radio gra. Hity pełne słońca.

0: Offenbach, Kaci w Radiu Grato, hity pełne słońca, ale mam nadzieję, że także muzycznego orzeźwienia. Za chwilę kolejna porcja Inner Circle, a później Alan Walker, Heart Over Mind.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
5: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? Od 17 do 19 lipca zapraszamy na festiwal food trucków nad Wisłą na Płoniach Nadwiślańskich w Toruniu. Start w piątek o 16. Bawimy się do niedzieli do 19. Pyszne jedzenie, relaks nad Wisłą i atrakcje dla całej rodziny. Do zobaczenia!
6: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do

0: O przebiegu do 185 tysięcy kilometrów. Jak z niej skorzystać? Wykonaj przegląd Relax w autoryzowanym serwisie Toyoty, a otrzymasz gwarancję Relax na rok lub na określony dla Twojego modelu Toyoty przebieg. Możesz ją przedłużać przy kolejnych przeglądach Relax.
1: O szczegóły zapytaj w salonie Toyota Bednarz, Toruń, ulica Skłodowskiej, Kiri 1.
2: Kropla, kropla i kropelka, na zjeżdżalni frajda wielka. Stoisz w górze, wołasz hurra i do wody dajesz nura. Raz, dwa, trzy, jako pierwszy zjeżdżasz ty.
3: Każdy chce być pierwszy. W parku wodnym w plenerowym centrum rozrywki. Zapraszamy na fenomenalne zjeżdżalnie wodne dla małych i dużych. Mega zjeżdżalnie dla dorosłych oraz gigantyczny basen. Bawimy się od wtorku do niedzieli. Plenerowe centrum rozrywki. Papowo Toruńskie, Warszawska 78B. Znajdź nas na Facebooku.
4: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo ptasie mleczko 11 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Po reklamie.
9: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie dla Torunia i naszego powiatu. Chodzi oczywiście o upał, ale też burze, którym będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu. Do tego mogą dojść porywy wiatru, nawet do 90 km na godzinę. Niewykluczony jest też grad. A te zmiany w pogodzie, o których mowa, zapowiadane są na dzisiejszy wieczór.
10: Na, na, na, na.

0: Alan Walker, Heart Over Mind, od dzisiaj w kinach, także w Toruniu słynna Odyseja Nolana, ale my będziemy już wypatrywać kolejnego obrazu kręconego w Toruniu. Tak, Dom Mikołaja Kopernika w naszym mieście zamienił się ostatnio w plan filmowy. Kopernik, oblicza nieznane, to projekt, który ma wyciągnąć astronoma za podręcznikowej karty, pokazać go jako takiego człowieka z krwi i kości. W głównej roli zobaczymy Mariusza Drężkę, obok niego m.in. Aleksandrę Popławską jako Annę Schilling. Premiera nieprzypadkowo i symbolicznie 19 lutego przyszłego roku w urodziny naszego najsłynniejszego mieszkańca. No i oby film był równie poruszający jak dzieło samego bohatera.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
1: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
2: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lawa dawa tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
3: Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
4: Tak, i to lepiej niż ja.
5: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 65 zł.
6: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
7: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
8: I pomysłów.
7: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
8: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
7: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
8: Pelet oraz węgiel.
7: I wiele innych produktów.
8: Młyniec Skład Budowlany.
7: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
9: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
10: Po reklamie.
11: Piątek, 17 lipca, jest 15. Czas na kolejny raport w Radiu Gra.
12: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Krajowa Administracja Skarbowa zatrzymała nielegalny towar w naszym regionie. Funkcjonariusze przyjęli ponad 266 tysięcy sztuk papierosów oraz ponad 400 kg tytoniu bez polskich znaków akcyzy. Nielegalne wyroby zostały znalezione na jednej z posesji w Bydgoszczy. Oprócz nielegalnych wyrobów tytoniowych znajdowały się tam również hurtowe ilości detergentów, które zabezpieczono z powodu podejrzenia podrobienia znaków towarowych. Mężczyzna usłyszał zarzut paserstwa akcyzowego, grozi mu wysoka grzywna, kara pozbawienia wolności od 3 lat albo obie kary łącznie. Postępowania prowadzi Kujawsko-Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Toruniu. Temat szerzej poruszamy na Gra FM. Zmieniamy temat. Toruńska podstawówka zyska salę lekcyjną na świeżym powietrzu. Miasto ogłosiło przetarg na budowę wiaty rekreacyjnej przy szkole podstawowej numer 11 przy ulicy Gagarina. O szczegółach już teraz nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
13: Projekt Zielona Sala Myśleć pozwala realizowany jest w ramach budżetu obywatelskiego na ten rok. Inwestycja zakłada stworzenie zadaszonej wiaty edukacyjnej połączonej z istniejącą strefą odpoczynku zlokalizowaną tuż za płotem SP11. Ta przestrzeń ma służyć właśnie jako sala lekcyjna na świeżym powietrzu. W ramach inwestycji powstaną m.in. stoły z ławkami, skrzynie na rośliny, zegar słoneczny, sieciska czy tablice edukacyjne.
12: Koszt inwestycji przy podstawówce numer 11 w Toruniu to 150 tysięcy złotych.
14: Wiadomości ogólnopolskie.
12: Teraz informacja z Sejmu. Sylwia Gregorczyk-Abram będzie nowym rzecznikiem praw obywatelskich. Zdecydowali po burzliwej debacie posłowie. Po tym jak zgodę w tej sprawie wyda jeszcze Senat, zastąpi ona na stanowisku profesora Marcina Wiącka, którego kadencja kończy się w przyszłym tygodniu.
15: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
13: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam. Czas na raport sportowy. To będzie weekend z mundialem. Niedzielny finał piłkarskich mistrzostw świata rozpocznie się o 21:00 polskiego czasu. Argentyna, która trzykrotnie wygrała mundial, zmierzy się z Hiszpanią, która triumfowała raz w 2010 roku. A dzień wcześniej reprezentacje Francji i Anglii powalczą o trzecie miejsce. Start o 23:00. Warto jednak zaznaczyć, że obecnie Kanada walczy z potężnymi pożarami lasów i odczuwają to nawet mieszkańcy północno-wschodnich Stanów Zjednoczonych. To sprawia, że pojawiają się pytania właśnie o niedzielny finał. Z prognoz wynika jednak, że w sobotę pojawi się deszcz, który ma sobie poradzić z dymem i zanieczyszczeniami. Na koniec informacja ze świata żużla. Włókniarz Częstochowa rozstaje się z trenerem Mariuszem Staszewskim. Szkoleniowiec spędził w klubie niecałe 2 sezony. W oświadczeniu czytamy, że powodem decyzji są rozbieżne wizje dalszego rozwoju drużyny i klubu.
15: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur, Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
17: Dzisiaj w pogodzie będzie bardzo dynamicznie. Na termometrach nawet do 33 stopni Celsjusza, ale późnym popołudniem i wieczorem ma przyjść zapowiadane załamanie. Niewykluczone są intensywne opady deszczu, do tego mogą dojść burze, dość silny wiatr i grad. Uważajcie!
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur, Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
11: Chwila po 15:00, skwar w Toruniu, a my mamy gorące wieści, potwierdzone zresztą przez światowe władze cyklu Grand Prix. To wyjątkowy sezon dla Roberta Lamberta, bo sukces goni sukces, jak nie w lidze, to właśnie w cyklu, ale ten najważniejszy dopiero przed nim. Ale wiemy już, że Robert zostanie ojcem. Gratulacje!
18: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Kleo w Radiu Gra za krokiem krok, a już jutro pierwszy krok w obronie tytułu mistrza Euro Championship przed toruńskim zawodnikiem Patrykiem Dudkiem. Pierwsza runda imprezy właśnie jutro, w sobotę 18 lipca od 18 w Zielonej Górze. Transmisję będzie można oglądać w TVP Sport oraz w internecie. No i nie ukrywamy, że będziemy trzymać kciuki za Patryka, ale będziemy też spoglądać w stronę Mikkela Mikkelsena, który przecież osiągał w tym cyklu wyjątkowe sukcesy. W Radiu Gra po przerwie m.in. The Police, Every Breath You Take, a później męskie granie orkiestra. Przypomnijmy, męskie granie dziś i jutro w Gdańsku, a więc całkiem niedaleko od Torunia. Kto się wybiera?
1: Reklama.
2: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
3: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
4: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espoo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
4: Espoo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Uwielbiam spacerować po Toruniu. Och, tyle zieleni w samym centrum miasta.
9: To prawda. Sprawia, że nasze miasto jest jeszcze piękniejsze i przyjazne mieszkańcom.
8: Prezydent miasta Torunia zaprasza do wzięcia udziału w głosowaniu na Zielony Ogródek Toruńskiej Starówki.
9: Odbywa się ono na stronie Gra FM i potrwa do 20 lipca.
8: Razem twórzmy piękną i zieloną Toruńską Starówkę.
10: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
11: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
12: Weź Ibuprom Zatoki.
11: Ibuprom Zatoki?
12: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
11: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatokowocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
14: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofry przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
15: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
16: Play. Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? Od 17 do 19 lipca zapraszamy na festiwal food trucków nad Wisłą na Płoniach Nadwiślańskich w Toruniu. Start w piątek o 16. Bawimy się do niedzieli do 19. Pyszne jedzenie, relaks nad Wisłą i atrakcje dla całej rodziny. Do zobaczenia!
17: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
7: Po reklamie.
18: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Joe Cocker Tonight w Radio Gra. Uwaga, wraca Festiwal Wisły. To już 10. wyjątkowa edycja festiwalu, który łączy nadwiślańskie miasta naszego regionu. Będą rejsy, parady tradycyjnych łodzi, koncerty, flisacy, smaki regionów i spotkania w nadwiślańskich miastach. Całość potrwa od 7 do 16 sierpnia. Odwiedzi 9 lokalizacji. W Toruniu dokładnie 13 i 14 sierpnia. Zapiszcie sobie w kalendarzu, żebyście przypadkiem w tym czasie nie wyjeżdżali poza Toruń, bo szkoda byłoby przegapić takie święto. Do 16 na naszej antenie m.in. Avicii czy Mister Zup.
1: Reklama. Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Gabriel Car. Prosto i ekologicznie.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
8: A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
11: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
12: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
13: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
14: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus tuńczyk Nixe 60% taniej i drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
17: Dzisiaj w pogodzie będzie bardzo dynamicznie. Na termometrach nawet do 33 stopni Celsjusza, ale późnym popołudniem i wieczorem ma przyjść zapowiadane załamanie. Niewykluczone są intensywne opady deszczu, do tego mogą dojść burze, dość silny wiatr i grad. Uważajcie!
18: To jest Radio Gra.

0: To hit pełne słońca w radiu gra of Monsters and Men Little Talks. My sobie rozmawiamy ze słuchaczami Radia Gra na naszym radiowym Facebooku, pytając o miejsca, gdzie kiedyś spędzało się wakacje. A w tych opowieściach przeważają niezapomniane baseny bądź kąpieliska.
1: Słyszałem o basenach. Nie wiem, czy pamiętacie, tak samo basen Jordanki, tak samo na Wodniku dawniejszy basen, wylewy, które kiedyś były z Wisły na Martówkę, zawałem zaraz, co ludzie tam chodzili, szczególnie z Podgórza. Dużo było takich masowych tych pływań.
0: A wy co wspominacie z największym rozrzewnieniem? Do tematu powrócimy już niebawem, a wcześniej o 16:00 kolejny raport Radia Gra.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.
3: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
4: Klinika Gruszka w Gnieźnie od lipca oferuje badanie rezonansem magnetycznym dla dorosłych i dzieci od lat 10. Gniezno, ulica Koszarowa 3B przez 4. Telefon 61 200 30 30. Klinikagruszka.com.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też. To poprosimy.
6: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram. A szynka wieprzowa bez kości, kastoisko-mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
4: Jest rok 1886. Karl Benz patentuje pierwszy samochód. Jest rok 1966. Tadeusz Frelik otwiera pierwszy warsztat samochodowy w Toruniu. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Grupę Frelik tworzą ludzie z wizją i pasją. Od 60 lat budujemy markę opartą na zaufaniu, jakości i relacjach. Odwiedź nasze salony Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy i przekonaj się, że auto Frelik to nie tylko motoryzacja, ale przede wszystkim ludzie.
5: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Po reklamie.
7: Piątek, 17 lipca, 16 na zegarach. Czas na kolejny raport w Radiu Gra.
8: 15 dzieci z 3 przedszkoli w Limanowej i sąsiednich miejscowościach przebywa w szpitalu z powodu zatrucia salmonellą. Jak informuje nasz reporter Maciej Pałachicki, na razie sanepid nie wie, co było źródłem tego zakażenia.
9: Zachorowało w sumie 21 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które uczęszczały do 3 przedszkoli prowadzonych przez tego samego przedsiębiorcę. U 18 z nich stwierdzono występowanie pałeczek salmonelli, a 15 nadal przebywa w 4 pobliskich szpitalach. Sanepid przeprowadził kontrolę we wszystkich tych placówkach i przebadał żywność, jaką dostawał dzieci. Na razie nie ma jednak wyników tych badań. Za to okazało się, że w wodzie w jednym z przedszkoli stwierdzono występowanie bakterii coli. Sanepid prowadzi także nadzór nad kilkuset osobami, które miały kontakt z chorymi dziećmi i sukcesywnie także od nich pobierane są próbki do badań.
8: Stanowcze zapowiedzi rzecznika PiS-u Rafała Bochenka. Jeżeli członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus nie złożą oświadczenia zgodnego z uchwałą Prezydium Komitetu Politycznego, będą poza partią, usłyszał nasz dziennikarz. Przypomnijmy, kierownictwo PiS-u podjęło uchwałę, w której zobowiązało działaczy partii do wystąpienia ze stowarzyszeń założonych w ostatnim czasie. Na linii Kacper Wróblewski.
10: Witam.
8: Witamy ponownie. Kacprze, o ilu członkach Prawa i Sprawiedliwości jest mowa?
10: Stronnicy Mateusza Morawieckiego twierdzą, że za byłym premierem stoi aż 40 osób. W przypadku odejścia z partii i klubu parlamentarnego PiS-u mielibyśmy nową, trzecią siłę w Sejmie. Na refleksję posłowie mają czas do środy. Usłyszałem od rzecznika PiS-u Rafała Bochenka.
11: Jest termin, każdy ma czas, żeby się odnieść i złożyć stosowne oświadczenie.
12: A jeżeli tego nie zrobi, to wolna droga dla takich osób?
11: To jest automatycznie poza partią.
10: Jak na te mocne słowa reagują stronnicy Morawieckiego?
13: Pewnie trzeba się z tym liczyć. To znaczy uważamy, że to byłoby destrukcyjne dla Prawa i Sprawiedliwości. My nie chcemy tej partii opuszczać.
10: Powiedział mi poseł Krzysztof Szczucki, który podkreślił w rozmowie ze mną, że według niego około 40 parlamentarzystów nie podpisze się pod oświadczeniem, którego wymaga kierownictwo partii. Niewykluczone więc, że w przyszłym tygodniu dojdzie do wielkiego rozłamu w PiS-ie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
15: Na termometrach maksymalnie do 33, a może nawet 34 stopni Celsjusza. Do tego intensywne opady deszczu, burza, dość silny wiatr, a może nawet grad. Te wszystkie zjawiska mogą dzisiaj występować w Toruniu.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
7: Już po 16:00. Witaj, kolejny wakacyjny weekendzie. Ten może być przebojowy i niestety burzliwy, bo po upałach mogą przyjść gwałtowne wyładowania. Bądźcie ostrożni, zabezpieczcie swój sprzęt, swoje samochody, stawiajcie w odpowiednich miejscach, no i pousuwajcie z balkonów te rzeczy, które mogą rządzić krzywdę. Za chwilę How Does It Feel, później Freddie Mercury. W tej godzinie także sprawdzimy, jak nas widzą Belgowie.

0: Idealne na lato, no ale skoro nazywa się Donna Summer, to hot stuff musi nas rozgrzewać, ale czy dzisiaj trzeba przy tych temperaturach? Za to wielu pewnie rozgrzeją wpisy belgijskich blogerów, czym chwali się miasto. Przypominając o ich ubiegłorocznej wizycie, teraz możemy przeczytać efekt ich wizyty w naszym regionie. Najbardziej zainteresował mnie akapit Bydgoszcz czy Toruń. Jeden z blogerów napisał tak: może ma to coś wspólnego z wyśmienitym posiłkiem, który właśnie zjadłem, ale wybór najlepszego z tych dwóch miast jest jak wybór między lodami a czekoladą. Oba są pyszne i oba są zupełnie inne.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo ptasie mleczko 11 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Carrefour, w sumie najlepszy.

0: z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Biznes z milionowymi obrotami do wynajęcia lub sprzedaży. Pilnie z powodów rodzinnych wydzierżawię lub sprzedam dochodowy market mini Mrówka koło Ciechocinka. 12 lat sukcesu, stała baza klientów i doskonała lokalizacja. W ofercie pełna nieruchomość, wyposażenie, urządzenia oraz dostęp do profesjonalnego zespołu pracowników. Cena 5000 zł za dzierżawę. Wartość magazynowa 1 000 000 zł. Zadzwoń teraz 500 271 200. Powtórzę 500 271 200.

0: Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda muszynianka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.

0: hity, pełne słońca w Radio Gra. Ava Max, Sweet But Psycho. Wracamy do tematu wakacyjnych pierwszych kontaktów młodzieży z zabronionymi substancjami. Z badań Fundacji CEBO z ubiegłego roku wynika, że najczęstszą substancją psychoaktywną wśród szkolnej młodzieży był alkohol, ale na drugim miejscu są papierosy, czy e-papierosy, czy nawet narkotyki.
1: Są substancje, które gdzieś tam rzeczywiście na początku się takiego eksperymentowania pojawiają i są to papierosy najczęściej, tak? Bardzo popularne wśród młodzieży, dzieci, coraz młodsze dzieci sięgają po tego typu używki. Są najbardziej też dostępne, regulują też emocje, trochę z ciekawości. Czasami młody człowiek tak naprawdę nie wie, dlaczego to robi, bo kolega, koleżanka, bo rodzice, tak? Idzie za przykładem, trochę za taką obserwacją. Więc najlepiej jest nie używać, żeby być bezpiecznym.
0: Pamiętajmy więc, jak wielki może być nasz wpływ na to, co dzieje się z naszymi dziećmi. Radio Gra, już teraz David Guetta, później Madonna i Into the Groove.
2: Radio Gra, hity, pełne słońca.

0: Klasyka sprzed lat w radiu gra R.E.M. Losing My Religion, aż trudno uwierzyć, że ten utwór ma już 35 lat. Ech, te wyjątkowe muzyczne wspomnienia. A na naszym radiowym Facebooku wspominacie miejsca z dzieciństwa, gdzie spędzaliście swoje niezapomniane wakacje. Martówka, jordanki, parki, jeziora. A muszę już teraz zdradzić, że nagrodę zdobywa Monika, która sentymentem wspomina trzepak pod blokiem swoich rodziców. Spędziłam tam całe dzieciństwo i późniejsze etapy. Tam miały miejsce najlepsze radości, dramy. Trzepak to było całe osiedlowe życie, a dzisiaj na starość uspokaja mnie jego widok, pozwala cofnąć się w czasie i poczuć znowu ten osiedlowy, wakacyjny vibe. Moniko, gratulujemy!
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ,49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ,89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka MPM, taniej o 300 zł. Teraz za 1189 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1489. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 24 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
5: Zadbaj o swoją przyszłość. Postaw na zawód z misją. TEB Edukacja w Toruniu przy ulicy Lelewela 33 zaprasza na kierunki medyczne. Technik elektroradiolog. Nowoczesna diagnostyka. Technik farmaceutyczny. Wiedza, która ratuje zdrowie. Opiekun medyczny. Realna pomoc drugiemu człowiekowi. Praktyczna nauka, doświadczeni wykładowcy, nowoczesne pracownie. TEB Edukacja Toruń Lelewela 33. TEB Edukacja. Szkoła, która daje pewny zawód.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też. To poprosimy.
7: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vita. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitai.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
11: Uwielbiam spacerować po Toruniu. Och, tyle zieleni w samym centrum miasta.
12: To prawda. Sprawia, że nasze miasto jest jeszcze piękniejsze i przyjazne mieszkańcom.
11: Prezydent miasta Torunia zaprasza do wzięcia udziału w głosowaniu na Zielony Ogródek Toruńskiej Starówki.
12: Odbywa się ono na stronie Gra FM i potrwa do 20 lipca.
11: Razem twórzmy piękną i zieloną Toruńską Starówkę.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
15: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
16: Po reklamie.
17: Na termometrach maksymalnie do 33, a może nawet 34 stopni Celsjusza. Do tego intensywne opady deszczu, burza, dość silny wiatr, a może nawet grad. Te wszystkie zjawiska mogą dzisiaj występować w Toruniu.
18: To jest Radio Gra.

Wiktor Waligura, 4 pory roku w Radio Gram. Przypominamy kierowcom, że od jutra, od godzin wieczornych zmieni się organizacja ruchu w rejonie skrzyżowania szosy lubickiej Jamonta Śląskiego. Wszystko to związane z modernizacją na rozjeździe drogowo-torowym. W pierwszym etapie prac dla pojazdów jadących od strony centrum zamknięte zostaną 3 pasy ruchu od strony torowiska tramwajowego, więc od strony McDonald'sa. Natomiast ruch w kierunku wyjazdu z miasta zostanie zwężony do 2 pasów. Wyłączony zostanie także lewoskręt w ulicę Jamonta. Ten pierwszy etap prac ma potrwać około 2-3 tygodni. A dla tych, którzy za kółkiem już

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSuite. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSuite. Zadzwoń 570 035 770.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
7: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
8: Masz pomysł na sesję? Stwórz ją w HA Studio na Trójskim Jarze. Czekają na Ciebie dwa nowoczesne studia fotograficzne, mnóstwo stylowych dodatków i profesjonalne oświetlenie, które pozwoli zrealizować każdą kreatywną wizję. Tworzysz content, budujesz markę osobistą lub chcesz mieć wyjątkowe zdjęcia? To miejsce dla Ciebie. Rezerwacje wygodnie przez Booksy lub Instagram. Wkrótce zapraszamy także na drzwi otwarte. Szczegóły pojawią się niebawem. Więcej informacji na haastudio.eu.
9: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
10: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? Od 17 do 19 lipca zapraszamy na festiwal food trucków nad Wisłą na Błoniach Nadwiślańskich w Toruniu. Start w piątek o 16. Bawimy się do niedzieli do 19. Pyszne jedzenie, relaks nad Wisłą i atrakcje dla całej rodziny. Do zobaczenia!
12: Biznes z milionowymi obrotami do wynajęcia lub sprzedaży. Pilnie z powodów rodzinnych wydzierżawię lub sprzedam dochodowy market mini Mrówka koło Ciechocinka. 12 lat sukcesu, stała baza klientów i doskonała lokalizacja. W ofercie pełna nieruchomość, wyposażenie, urządzenia oraz dostęp do profesjonalnego zespołu pracowników. Cena 5000 zł za dzierżawę. Wartość magazynowa 1000 zł. Zadzwoń teraz 500 271 200. Powtórzę 500 271 200.
13: Po reklamie.
14: Jest 17 w Radiu Gra, czas na kolejny raport z kraju i ze świata.
15: Komisja Europejska przedstawiła propozycję reformy systemu ETS. Połowa przychodów ze sprzedaży uprawnień do emisji dwutlenku węgla ma trafić na dekarbonizację. To duża zmiana, bo według szacunków komisji obecnie państwa członkowskie wydają na ten cel około 5% zarobków. Dziennikarz Igor Skrzypek czyta, propozycja reformy jest zgodna z oczekiwaniami Polski.
16: Częściowo tak i widzimy to w innych punktach. Warszawa domagała się dodatkowych uprawnień do emisji dla przemysłu, tak by sektor nie uciekł poza wspólnotę ze względu względu na rosnące koszty. Komisja zgodziła się na zwiększenie darmowych uprawnień dla przemysłu energochłonnego o 6 miliardów euro do 2030 roku. Później uprawnienia będą dostępne, ale pod warunkiem inwestycji w dekarbonizację.
1: W kolejnych miesiącach kluczowe jest budowanie koalicji w Brukseli, by w ramach negocjacji zapewnić sprawiedliwe warunki transformacji dla przemysłu w naszym regionie, a także przygotować się do wykorzystania nowych środków w ramach szerszej strategii.
16: Zaznacza prezes Instytutu Reform, ekspert rynku energii Aleksander Śniegocki. Bruksela zgadza się też na inny ważny postulat Warszawy. Komisja chce zwolnić roczne tempo, w jakim kurczy się pula darmowych uprawnień.
15: W najbliższych godzinach i w nocy możliwe burze z gradem i silny wiatr. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert pogodowy dla 14 województw. SMS-y z ostrzeżeniami dostali m.in. mieszkańcy i turyści w powiecie tatrzańskim.
5: Piątek po południu i cała sobota będą opady i burze.
13: Jak w takim razie turyści powinni się przygotować, czy wędrować, czy nie wędrować?
5: Jak planujemy wycieczkę, to sprawdzać prognozę, a jak już jesteśmy w górach i słyszymy jakieś pomrukiwanie czy błyskawice widzimy, no to trzeba to potraktować poważnie i nie liczyć na to, że ta burza nas ominie, bo może się tak zdarzyć, że nas nie ominie i będziemy mieć problem.
15: Ostrzegał ratownik dyżurny TOPR Krzysztof Długopolski w rozmowie z naszym reporterem Maciejem Pałachickim.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
19: Burze, do tego intensywne opady deszczu, porywy wiatru nawet do 90 km na godzinę, lokalnie grad. Przed tymi zjawiskami pogodowymi w Toruniu ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. My także dołączamy się do tego ostrzeżenia i apelujemy o ostrożność.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
14: Kolejne wiadomości już za niecałą godzinę. Weekend się zaczyna dla kolejnej grupy naszych słuchaczy. Życzymy udanego odpoczynku, choć pamiętajcie, że pogoda może nam płatać figle. A przed nami już tylko dwa ostatnie mecze na Mundialu, które zdecydują o podziale medali, ale także o tym, kto zdobędzie kolejną złotą piłkę. Na kogo stawiacie? A to już jeden z największych fanów piłki nożnej w świecie muzyki. Pamiętacie, jak podczas toryńskiego koncertu ze sceny właśnie w tłum poleciało kilkadziesiąt futbolówek? Udało wam się złapać?

0: No i skrzydlate ręce. Skoro już o anatomii mowa, to w niedzielę Dzień z Sercem w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. A na wszystkich uczestników czeka 7 interaktywnych stanowisk poświęconych sercu i układowi krążenia. A jedną z atrakcji będzie możliwość stworzenia własnego modelu krwi w probówce.
1: Model krwi, ale będzie to sensoryczny model krwi w probówce, gdzie poszczególne elementy będą oczywiście odzwierciedlały poszczególne składniki krwi. Będzie można tą probówkę sensoryczną zabrać do domu. To będzie taka wyjątkowa pamiątka, przy okazji oczywiście dowiadując się, z czego krew jest zbudowana. Będzie można również stanąć do wyścigu z własnym sercem, sprawdzić, czy w przeciągu minuty jesteśmy w stanie tyle samo przepompować płynu, co przepompowuje serce krwi w ciągu minuty.
0: Mówiła Kinga Łęgowska z Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Radio Gra poleca z całego serca.
2: Reklama.
3: Uwaga kierowcy! Na rynku pojawiła się unikalna gwarancja Toyoty o nazwie Relax dla samochodów Toyota w wieku do 10 lat i o przebiegu do 185 tysięcy kilometrów. Jak z niej skorzystać? Wykonaj przegląd Relax w autoryzowanym serwisie Toyoty, a otrzymasz gwarancję Relax na rok lub na określony dla Twojego modelu Toyoty przebieg. Możesz ją przedłużać przy kolejnych przeglądach Relax.
4: O szczegóły zapytaj w salonie Toyota Bednarscy, Toruń, ulica Skłodowskiej, Kiri 1.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
8: Torimpex, tani weekend, od czwartku do soboty. Karkówka bez kości 16,99 kg. Pomidor malinowy 3,99 kg. Mięso z indyka na kotlety 500 gramów 9,99 kg. Opakowanie. Kupuj także online na torimpex.pl.
9: Uwaga kierowcy! Od 18 lipca w związku z modernizacją torowiska tramwajowego zmieni się organizacja ruchu na ulicy Szosa Lubicka. W rejonie skrzyżowania z ulicami Ślaskiego i Jamonta ruch zostanie ograniczony do 2 pasów, a skręt w lewo w ulicę Jamonta będzie niemożliwy. Utrudnienia potrwają do 29 sierpnia. Dojazd do osiedla Rubinkowo będzie możliwy ulicami Rydygiera i Łyskowskiego lub ulicą Dziewulskiego. Prosimy o ostrożną jazdę. Szczegóły na mzk-toruń.pl.
10: Gdy jest za gorąco
11: lub za zimno, wybierz iSwint. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSwint. Zadzwoń 570 035 770.
12: Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.

0: Hity pełne słońca w radiu gra Inna App. Ostrzegamy, w najbliższym czasie w gminie Lubicz zawyją syreny alarmowe. Pod hasłem Alarm 26 we wtorek 21, a także we środę 22 ćwiczenia z zakresu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniu uderzeniami z powietrza pod kryptonimem właśnie Alarm 26. Będziemy Wam o tym przypominać, żeby nie wywoływać niepotrzebnej paniki. Do 18 w radio gra m.in. Roxette i Daria Zawiałow.
1: Reklama.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
5: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
6: Słońce świeci, czy deszcz pada? U nas lody każdy zjada. Pizzeria Mamma Mia w Wielkiej Niszawce? Zapraszamy!
7: Mamma Mia w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
8: Po reklamie.
9: Burze, do tego intensywne opady deszczu, porywy wiatru nawet do 90 km na godzinę, lokalnie grad. Przed tymi zjawiskami pogodowymi w Toruniu ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. My także dołączamy się do tego ostrzeżenia i apelujemy o ostrożność.
10: To jest Radio Gra.

0: Charming Horses i Killing Me Softly with His Song w Radio Gra. Na zakończenie naszego piątkowego spotkania Mariusz Składanowski już dziękuję, życzę udanego weekendu, no i bądźcie bezpieczni, nie dajcie się burzy.
1: Radio Gra, hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
4: Klinika Gruszka w Gnieźnie od lipca oferuje badanie rezonansem magnetycznym dla dorosłych i dzieci od lat 10. Gniezno, ulica Koszarowa 3B przez 4. Telefon 61 200 30 30. Klinikagruszka.com.
5: Uwaga kierowcy! Od 18 lipca w związku z modernizacją torowiska tramwajowego zmieni się organizacja ruchu na ulicy Szosę Lubicka. W rejonie skrzyżowania z ulicami Ślaskiego i Jamonta ruch zostanie ograniczony do 2 pasów, a skręt w lewo w ulicę Jamonta będzie niemożliwy. Utrudnienia potrwają do 29 sierpnia. Dojazd do osiedla Rubinkowo będzie możliwy ulicami Rydygiera i Łyskowskiego lub ulicą Dziewulskiego. Prosimy o ostrożną jazdę. Szczegóły na mzk-toruń.pl.
6: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
7: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
9: O reklamie.

weekend może być emocjonującym, zwłaszcza dla kibiców, którzy śledzili przez ostatnie tygodnie mundialowe emocje. W niedzielę wielki finał tych rozgrywek. O tym dzisiaj też powiemy, ale sprawdzimy też inne weekendowe

0: Ramię w ramię też pewnie wiele osób zasiądzie w niedzielę, by oglądać finał mundialu. Hiszpania-Argentyna o 21 czasu polskiego ma się rozpocząć to spotkanie. Podobno u organizatorów jest nieco nerwowo, podobno zapowiadane są gwałtowne burze, no ale miejmy nadzieję, że i to nie zatrzyma tych sportowych emocji na światowym poziomie. Ale to dopiero niedziela, na razie mamy piątek, cały weekend na szczęście przed nami. Przed nami też sporo roztańczonych hitów. Justin Bieber wrócił, wróciły też jego stare numery. Beauty and the Beat już za moment w roztańczonym Radiu Gra.
1: Reklama. Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
2: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
4: Zapraszamy do salonu o moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
5: Uwaga kierowcy! Od 18 lipca w związku z modernizacją torowiska tramwajowego zmieni się organizacja ruchu na ulicy Szosę Lubicka. W rejonie skrzyżowania z ulicami Ślaskiego i Jamonta ruch zostanie ograniczony do dwóch pasów, a skręt w lewo w ulicę Jamonta będzie niemożliwy. Utrudnienia potrwają do 29 sierpnia. Dojazd do osiedla Rubinkowo będzie możliwy ulicami Rydygiera i Łyskowskiego lub ulicą Dziewulskiego. Prosimy o ostrożną jazdę. Szczegóły na mzk-toruń.pl.
6: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
10: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
11: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
12: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
13: Po reklamie.

Kiedy pełne słońca w Radiu Gra w piątkowe popołudnie, a ja jakoś nie mogę wyjść z tych mundialowych tematów. Chociaż tutaj temat też jest muzycznym. Klątwa Micka Jaggera. Podobno przez nią Anglicy pożegnali się z nadzieją na puchar na Mistrzostwach Świata. Bokalista Rolling Stonesów, jak donoszą kolorowe portale, był na ostatnim meczu z Argentyną. Anglicy go przegrali, no a część kibiców twierdzi, że to właśnie przez Jaggera. Bo jakoś tak się dziwnie składa, że jak wpada na mecze, to nie kończy się to dla Anglików zbyt dobrze. No trudno. Pytanie, jakie Jagger ma plany na jutro, bo Anglicy walczą jeszcze o trzecią pozycję.

0: Muszę przyznać, że bardzo mi się podobają numery, które królują tego lata na listach przebojów. I to nie tylko u nas, a na całym świecie. Bardzo słonecznie, bardzo tanecznie The Bounce w Radio Gra. Rytmy gorące, chociaż panowie wcale nie są z południa. To młoda ekipa, która poznała się na przedmieściach Oslo w Norwegii. Mamy to najciekawsze nowości, ale o imprezowych klasykach to rzeczywiście nie zapominamy, zwłaszcza w piątkowe popołudnia, w piątkowe wieczory. Eurythmics, Sweet Dreams, już za parę chwil w roztańczonym Radio Gra.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
10: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
11: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski.

0: IQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
1: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
3: Ochłodzenie, intensywne opady deszczu, burze, dość silny wiatr, a może nawet grad. Takie są prognozy na dzisiejszy wieczór i noc w Toruniu. A jeżeli chodzi o jutro, to na termometrach ma być do 26 stopni Celsjusza. Na niebie mieszanka słońca i chmur i niewykluczone są przelotne opady deszczu, ale utrzyma się dość silny wiatr.

0: Świty pełne słońca, wszystko się zgadza. W takich rytmach można rozpoczynać weekend. A są pewnie i tacy szczęściarze, którzy właśnie rozpoczynają urlop. Za chwilę godzina 19, po 19 w Radio Gra m.in. Dawid Podsiadło.
1: Radio Gra, hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
9: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
8: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
9: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Do 18 lipca w Bricomarché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
11: Torimpex, tani weekend, od czwartku do soboty. Karkówka bez kości 16,99 kg. Pomidor malinowy 3,99 kg. Mięso z indyka na kotlety 500 gramów 9,99 opakowanie. Kupuj także online na torimpex.pl.
2: Po reklamie.

brawka jeszcze na koniec dla tych, co dotrwali do weekendu. Proszę, mamy to. No dobrze, a my wróćmy jeszcze do tego, co działo się w kończącym się właśnie tygodniu. Nie ma co ukrywać, Benito zrobił trochę zamieszania. We wtorek w Warszawie zagrał Bad Bunny, czyli jeden z najpopularniejszych aktualnie muzyków na świecie. Grał w ciągu ostatnich miesięcy chyba na wszystkich najważniejszych imprezach, zgarnął wszystkie najważniejsze nagrody, no a teraz wpadł także do nas. Muzycznie oczywiście działo się sporo, ale ciekawe są także wątki pozamuzyczne, o których rozpisują się właśnie kolorowe portale. Na przykład to, że Bad Bunny wystąpił w shortach polskiego producenta. Shortów podobno już nie ma, wyprzedały się wszystkie. Ale spokojnie, sprawdzałem prognozy, wygląda na to, że po weekendzie 20 i deszcz, także shorty na razie nie będą potrzebne.

Zary Larsson nie będzie, ale będą za to inne gwiazdy. Łódź stara się o miano festiwalowej stolicy polskiej, przy tym właśnie imprezie, która odbędzie się w przyszły weekend. I to będzie najprawdopodobniej największy festiwal muzyczny w Polsce. A co ciekawe, całkowicie darmowy. Będzie m.in. Timbaland, będzie Bastille, oni na dużej scenie, a z polskich artystów m.in. Zalia czy Dawid Kwiatkowski. Więc jeżeli nie macie jeszcze planów na przyszły weekend, warto rozważyć, czy przypadkiem nie wybrać by się do Łodzi. Impreza duża, może być ciasno, no ale czasem właśnie w takich festiwalowych okolicznościach zabawa jest najlepsza.

ponad 20 lat ma ten numer, a brzmi jakby to był wczoraj. Anne Whitburne w Radiograf piątkowe popołudnie. No dobrze, to może sięgnijmy po coś absolutnie nowego. Brzmienia Afro House wciąż na topie, zwłaszcza w sezonie letnim. Fire Fire od Shimzy powinien bardzo dobrze sprawdzić się na waszej wakacyjnej playliście 2026.

0: To Marisa, a ja znowu wylądowałem w tematach mundialowych. Madonna, Shakira, Justin Bieber, Coldplay to tylko część gwiazd, które mają wystąpić na finałowym show piłkarskich rozgrzewek. Finałowym show, które wspomnimy już w najbliższy weekend. Formuła jest nowa, podobno jest plan, żeby to wszystko wyglądało tak jak koncerty w przerwie amerykańskiego Super Bowl. Co ciekawe, ma pojawić się także Tom Cruise, który da, jak informują amerykańskie media, specjalny kaskaderski występ. Trzymamy zatem kciuki za Toma, trzymamy też kciuki za wasze kaskaderskie występy, no bo wiadomo, w weekend różnie to bywa. Tymczasem muzycznie u nas wciąż hity pełne słońca, Alvaro Soler już za moment w roztańczonym Radiu Gra.
1: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
10: I pomysłów.
9: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
10: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
9: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
10: Pelet oraz węgiel.
9: I wiele innych produktów.
10: Młyniec Skład Budowlany.
9: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
11: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
12: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
13: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
12: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
13: Wygodnie i za darmo.
12: No.
14: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert,
15: super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
16: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo ptasie mleczko 11 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
17: Po reklamie.
18: To jest Radio Gra.

0: Rock With You, Sophie-Elise Baxter i Bob Sinclair w roztańczonym radio gra. Bob Sinclair, a więc artysta, DJ, który konsekwentnie i otwarcie walczy z wszechobecnym trendem nagrywania koncertów i imprez telefonami. Podobno zapowiedział w tym roku, że w ramach sprzeciwu nie zagra w lecie na Ibizie ani jednego seta, ponieważ telefony przejmują tam parkiety. No lato dopiero się rozkręca. Ciekawe, czy Bob wytrzyma w tej zapowiedzi. Tymczasem spoglądam na zegarek, 20 za parę chwil po 20 w roztańczonym radio gra. Męskie granie.
1: Radio gra. Hity pełne słońca.

0: Pep Biedronka.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudlińscy deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudlińscy deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
5: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
6: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSuite. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSuite. Zadzwoń 570 035 770.
7: Polska?
8: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesów Centrum.
9: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
10: Po reklamie.

mnóstwo słonecznych hitów mamy dla was w Radio Gra tego lata. No a dzisiaj warto spoglądać uważnie w niebo. Czytam właśnie o tym, że zaczyna się czas wzmożonej aktywności spadających gwiazd. Jak stwierdzą eksperci, te spadające gwiazdy mają z nami być prawie do końca wakacji. Akumulacja jest zapowiadana mniej więcej w połowie sierpnia, więc to właśnie wtedy może warto rozważyć jakiś wypad za miasto, żeby złapać sobie taką spadającą gwiazdę. No a schemat zachowania w przypadku spotkania spadającej gwiazdy, mam nadzieję, znany. Trzeba się upewnić, że to nie jest satelita i pomyśleć życzenie. A to życzenie na pewno się spełni, przynajmniej tak zapowiadają specjaliści.

0: Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
4: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Po reklamie.
9: Słuchasz Radia Gra.

Może rzeczywiście w tygodniu roboczym black and white, ale w weekend na pewno nieco bardziej kolorowo. Kombi w roztańczonym radiu gra w piątek, można powiedzieć, że już wieczorem. Za chwilę Alex Warren, a przed 21 jeszcze o jednym z tych artystów, którzy jakoś mimo zapowiadanej emerytury nie mogą pożegnać się ze sceną.

0: reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
3: No i co, Barbara, co?
2: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
5: masz. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Po reklamie. What is love? Baby, don't hurt me.
10: Don't hurt me. No more. To jest Radio Gra.

Wszystko wskazuje na to, że nie ma jednak czegoś takiego jak muzyczna emerytura. Elton John wraca na dwa podobno ostatnie koncerty. Koncerty mają odbyć się w Meksyku, bo ta okolica została pominięta w trakcie wielkiej pożegnalnej trasy Eltona Johna. Dużą siłę przebicia muszą mieć Meksykanie, że ściągnęli go z emerytury. Swoją drogą nie przypominam sobie, żeby w naszej okolicy były jakieś koncerty. Także trzeba się dowiedzieć, gdzie to się zgłasza.

0: Reklama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Po reklamie.

i gruzowe klasyki w roztańczonym Radiu Gra w piątkowy wieczór, jak co tydzień zresztą. ATB jeszcze za mną gra, a ja zdradzę, że mamy tego więcej i bardzo chętnie się z wami podzielimy, tak żeby dobrze rozpocząć ten weekend. Robert Miles czeka w kolejce, no a przed nim jeszcze bardzo elegancko i bardzo tanecznie. Panowie z Pet Shop Boys, Always On My Mind, już teraz Radiu Gra.

No w bardzo ciekawych czasach żyjemy. Pierwszy raz od blisko 25 lat Michael Jackson i Madonna znowu razem na chyba najbardziej prestiżowym muzycznym zestawieniu na świecie. Billboard 200 aktualne, czyli lista najpopularniejszych albumów muzycznych na świecie. Michael Jackson wjechał tam właśnie po premierze filmu biograficznego, a Madonna po premierze swojej płyty. Ciekawe, jak długo zostaną w tym miejscu. Można. Beat It przed momentem w Radio Gra, a my w piątkowe wieczory bardzo chętnie gramy wam takie imprezowe klasyki.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
6: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
7: Panie Pascalu, no jakby to...
6: A widziała pani?
7: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
6: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
7: No...

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
6: Po reklamie.
7: Raz, dwa, trzy! Malsiki!
8: To jest Radio Gra.

0: W lecie co prawda się nie uda, ale jesienią jak najbardziej. Dr Alban wpada do nas na serię koncertów. Będzie na pewno dużo disco. Mam nadzieję, że disco będzie u was także w ten weekend. 22 już coraz bliżej. Ja się żegnam. To było roztańczone Radio Gra, które wraca w piątek na ostatniej prostej przed weekendem. DJ RTK, dzięki za dziś. Słyszymy się za tydzień.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
9: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: Po reklamie.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.